0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.
2: Rodzinne pozdrowienie dla słuchaczy Radia Rodzina. Natalia Kukulska.
3: Światło nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja. Come.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest wtorek, 21 lipca.

Na początku tej modlitwy przywołaj w myślach osoby, które są Ci najbliższe i masz z nimi dobrą relację.

Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z nim rozmawiać. Ktoś rzekł do niego: oto twoja matka i twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z tobą. Lecz on odpowiedział temu, który mu to oznajmił: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką.

Mówiąc o pokrewieństwie, najczęściej myślimy o więzach krwi, o naszych przodkach czy krewnych. Tymczasem Jezus rozszerza tę definicję, akcentując więzi duchowe między ludźmi. Jak patrzysz na relacje, które łączą cię z najbliższymi, o których myślałeś na początku modlitwy?

Gdy Jezus mówi o swoich braciach, siostrach i matce, wskazuje na swoich uczniów. To ci, którzy idą za Nim, słuchają Jego nauki i pragną według niej żyć. Każdy chrześcijanin jest uczniem Chrystusa. Jak przeżywasz relacje w grupie, wspólnocie czy parafii, w której idziesz z innymi za Jezusem?

Krewny Jezusa to ten, kto pełni wolę Ojca Niebieskiego. Sam Jezus swoim życiem dał najpełniejszy przykład posłuszeństwa Bogu. Uczniowie, których powołał na apostołów, starali się Go w tym naśladować. Zastanów się przez chwilę, w jaki sposób realizujesz w swoim życiu pragnienia Boga.

Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z nim rozmawiać. Ktoś rzekł do niego: oto twoja matka i twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z tobą. Lecz on odpowiedział temu, który mu to oznajmił: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką.

Porozmawiaj z Jezusem jak z bratem o tym, co było dla Ciebie ważne w czasie tej modlitwy.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.
11: Tu Grzegorz Kloc. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Rodzina.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Gromadząc się o tej godzinie w jasnogórskim sanktuarium, wpatrując się w ikonę naszej Matki, pragniemy na ołtarzu naszego Pana złożyć na początku intencję naszego zgromadzenia liturgicznego, te intencje, z którymi przybywamy tu do niej, aby przez jej wstawiennictwo wypraszać potrzebne łaski dla nas, dla naszych bliskich, jak i dla naszej Ojczyzny. Ksiądz Jerzy modli się przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej, Witencji Moniki, Rafała, ich dzieci, Amelii i Szymona o powrót do Boga, łaskę wiary i zawarcia sakramentalnego małżeństwa, a także o potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Anny. Ojciec Mieczysław modli się o nawrócenie i pojednanie Wojciecha i Macieja. Przez moją posługę modlę się o zdrowie dla Joli i Ani. Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić was, drodzy bracia i siostry, u tronu Matki, a w sposób szczególny pielgrzymów Sierakowic i Konarzyn z diecezji pelplińskiej i was, drodzy bracia i siostry, radio słuchacze Radia Jasna Góra, aby móc godnie uczestniczyć w tej liturgii. Przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, słabości i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, że bardzo zgrzeszyłem, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Panie przedziwną pomoc i obronę, a i święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.

0: Czytanie z Księgi proroka Michasza. Paś lud Twój, Panie, laską Twoją, trzodę dziedzictwa Twego, co mieszka samotnie w lesie, pośród ogrodów. Niech wypasają Baszan i Gilead, jak za dawnych czasów. Niech za dni Twego wyjścia z ziemi egipskiej ukażę mu dziwy. Któryż Bóg podobny Tobie, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi on gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości. Wrzucisz w morskie głębiny wszystkie ich grzechy. Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi i łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów. Oto słowo Boże.
1: Amen.

Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi. Odmieniłeś los Jakuba. Odpuściłeś winę Twojemu ludowi i za

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przemówił do tłumów, oto jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z nim rozmawiać. Ktoś rzekł do niego: oto twoja matka i twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z tobą. Lecz on odpowiedział temu, któremu to oznajmił: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia. Bo kto chce pełnić wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest mi bratem i siostrą i matką. Oto słowo Pańskie. Są takie słowa Pisma Świętego, które warto zatrzymać gdzieś w swoim sercu na całą resztę życia. Dzisiaj prorok Michał stawia jedno chyba z najpiękniejszych pytań Starego Testamentu. Któryż Bóg podobny Tobie? I tu nie chodzi, moi drodzy, o tak zwane pytanie retoryczne. To jest pewien okrzyk człowieka zawarty w pytaniu, który odkrył, jaki naprawdę jest Bóg. Bo człowiek bardzo łatwo tworzy sobie swój obraz Boga. Boga, który przede wszystkim rozlicza. Boga, którego trzeba nieustannie przekonywać do swojej miłości. Boga, który pamięta każdą naszą porażkę. Tymczasem prorok mówi zupełnie coś innego. Bóg przebacza winę. Bóg nie żywi gniewu na zawsze. Bóg ma upodobanie w miłosierdziu. Bóg wyrzuca nasze grzechy w głębiny morza. I to jest pewien niezwykły obraz, bo w czasach biblijnych morze oznaczało miejsce, do którego człowiek nie miał dostępu. Jeśli coś zostało wyrzucone w głębiny morza, było nie do odzyskania. A więc, kiedy Bóg przebacza, moi drodzy, nie zachowuje tych naszych grzechów w jakimś archiwum, nie wraca do nich przy każdej kolejnej rozmowie i okazji, to my często wracamy do tych naszych grzechów, które już zostały przebaczone. To my nosimy ciężary, które Bóg już dawno zdjął z naszych ramion. I może właśnie dlatego tak trudno nam uwierzyć w tą wielką tajemnicę Bożego miłosierdzia. Łatwiej wierzymy w tą naszą własną pamięć niż w Bożą obietnicę. I z takim doświadczeniem przechodzimy właśnie do Ewangelii, gdzie Jezus słyszy, że przybyli do Niego Jego bliscy, przede wszystkim matka i krewni. I wydawałoby się, że naturalną reakcją byłoby przerwanie swojej nauki albo szybsze zakończenie tego, co nauczał, tego, co mówił do ludzi. I spotkanie się ze swoimi bliskimi. Tymczasem Jezus wypowiada zdanie, które może nas zaskoczyć. Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? A potem wskazuje na swoich uczniów i mówi: kto pełni wolę mojego Ojca, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Musimy sobie uświadomić, że to nie jest odrzucenie Maryi. Wręcz przeciwnie. Jezus pokazuje, dlaczego Maryja jest najbliżej Niego. Nie dlatego, że dała Mu życie według ciała. Maryja jest najbliżej Chrystusa dlatego, że całe jej życie było odpowiedzią na wolę Boga. Kto pełni wolę mojego Ojca? A patrząc na życie Maryi, na początku wpatrujemy się w zwiastowanie.
Widzimy to, co się wszystko działo później w Betlejem, w Nazaret, w Kanie, aż po Kalwarię i Wieczernik. Wszystko było jednym wielkim niech mi się stanie. Tu Maryja jest tą pierwszą uczennicą, pierwszą, która usłyszała słowo Boga i pozwoliła, żeby to słowo ukształtowało całe jej życie. My słyszymy dzisiaj bardzo odważną obietnicę Jezusa. Ale musimy sobie uświadomić, że On nie mówi do nas: możesz być blisko mnie. Tylko mówi wręcz przeciwnie. Coś piękniejszego i głębszego. Możesz należeć do mojej rodziny. Chrześcijaństwo nie polega przede wszystkim na tym, że człowiek przestaje popełniać błędy i przestrzega pewne zasady. Ono zaczyna się od relacji, od tego, że Bóg chce być Ojcem, Chrystus chce być naszym bratem, a Kościół chce być naszą rodziną. Rodziną ludzi uczących się żyć według woli Ojca. Ale od razu pojawia się pytanie, co to znaczy pełnić wolę Ojca, pełnić wolę Boga. Czasem myślimy o tym, że wypełnianie w swoim życiu codziennym tej woli Boga to jest niezwykle skomplikowane realizowanie planu Pana Boga, które najpierw trzeba odkryć, zrozumieć i nim bezbłędnie żyć. Tymczasem, moi drodzy, bardzo często w tym naszym codziennym życiu życie wolą Boga to jest przede wszystkim mały, prosty gest. I od takich rzeczy zaczyna się żyć względem woli Boga Ojca. Od przebaczenia komuś, od cierpliwości wobec chociażby domowników, od uczciwości tam, gdzie nikt nie patrzy, od znalezienia i odkrycia w swoim życiu chwili czasu na modlitwę, od pojednania, od zgody, chociażby tej w wymiarze międzyludzkiej, ale zgodę również na to, że Bóg prowadzi mnie inną drogą, niż ja po ludzku bym sobie zaplanował. Wola Boża nie jest przeszkodą do naszego szczęścia. Ona jest tylko drogą do Niego, albo aż drogą do tego szczęścia. I nieprzypadkowo słyszymy, że te czytania są skierowane w dniu dzisiejszym do nas właśnie tutaj, przed wizerunkiem naszej Matki. Jesteśmy w miejscu, gdzie tysiące, a można by powiedzieć, że już miliony ludzi przybywa na Jasną Górę, rok po roku, z bardzo różnymi doświadczeniami historii swojego życia. Jedni przynoszą wdzięczność, inni cierpienie, jeszcze inni grzech, który od lat nie potrafią nazwać po imieniu, a tutaj, po spotkaniu z Matką, mają większą odwagę go nazwać i oddać Bogu. To, co jest najpiękniejsze, przybywamy tutaj do Maryi, a Maryja nie zatrzymuje na sobie. Całe jej życie jest jednym wielkim gestem wskazywania na Jezusa, jak w Kanie Galilejskiej. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. I to jest definicja ucznia. To jest definicja człowieka należącego do rodziny Jezusa. I może warto dzisiaj, wpatrując się w naszą Matkę, wyobrażając sobie ją, jeśli nie możemy spojrzeć na jej wizerunek, warto postawić sobie dzisiaj dwa pytania. Pierwszym pytaniem jest, czy naprawdę wierzę, że Bóg jest większy od mojego grzechu? Że to, co wyznałem w sakramencie pojednania, zostało naprawdę wrzucone w głębiny morza? Że Bóg nie chce mnie definiować przez moje upadki, ale przez swoją miłość? I drugim pytaniem, nad którym warto się dzisiaj pochylić, to jest, jaki jest ten
konkretny krok posłuszeństwa, do którego Jezus dzisiaj mnie zaprasza. Nie jutro, nie za miesiąc, tylko dzisiaj. Świętość nie rodzi się z wielkich deklaracji. Rodzi się z codziennego tak, na wzór naszej Matki. Na wzór tego fiat w momencie zwiastowania. Za chwilę przejdziemy do kolejnego ołtarza, do ołtarza Eucharystii. I tutaj najpełniej objawia się ta odpowiedź na pytanie proroka: któryż Bóg podobny Tobie? Nie ma takiego innego Boga, moi drodzy. Chociaż my tych bogów stwarzamy. Jest tylko jeden, który jest w stanie przebaczyć nam wszystkie grzechy. I nie tylko przebacza, ale dodaje, ale oddaje siebie samego w nasze ręce. W dłonie grzesznika. Jest tylko jeden, który nie tylko zaprasza do swojej obecności, ale do swojego stołu i do swojej rodziny. Prośmy naszą Matkę, aby uczyła nas dwóch rzeczy. Ufać bez lęku Bożemu miłosierdziu i z prostotą odpowiadać na wolę Boga Ojca. Bo właśnie tak rodzi się życie ucznia i właśnie tak człowiek odkrywa, że naprawdę staje się domownikiem Boga.

0: Zapewnieni, że jesteśmy braćmi i siostrami Chrystusa, gdy pełnimy wolę Bożą, z wiarą i ufnością wznieśmy do Niego przez wstawiennictwo naszej Matki prośby i intencje.
1: Módlmy się za Kościół Boży, aby stanowił wspólnotę, w której wszyscy wierni Słowu Bożemu tworzą prawdziwą rodzinę Boga, świadcząc o Jego miłości i zbawieniu. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących Polską, aby kierowali się wolą Bożą, budując społeczeństwo oparte na sprawiedliwości, pokoju i miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za rolników, aby ich praca przyniosła obfite plony,

0: za nią. Ciebie prosimy.
1: Panie Jezu, Ty nas wzywasz, żebyśmy tworzyli jedną rodzinę. Wysłuchaj naszych próśb i umocnij naszą wiarę, abyśmy pełnili wolę Bożą w swoim życiu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Marii, Matce Bożej. I w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serce. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, zgadzając się na Twoje słowo, stała się Matką Jezusa Chrystusa, a przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę, jako pokorna służebnica, poświęciła się dziełu swojego Syna. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maria odzyskała przez wiarę. I stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając –

Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa.

Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Tajemnica wiary. Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powrócił. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami męczennikami, ze świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługa, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjedno ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który uczynił nas dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Komunia Święta będzie udzielana przez środek kaplicy.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłanij opieką wszystkiego dobrodzieła, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry na zegarach 44 minuty po godzinie 6.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: Ujawnił aferę w szpitalu, teraz NFZ podaje go do prokuratury. Politycy PiS domagają się obniżek podatku VAT na paliwa. Wielka Brytania ma nowego premiera. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Doktor Emil Jędrzejewski, który publicznie poinformował o skandalicznych praktykach na SOR-ze tamtejszego szpitala południowego w Warszawie, znajdzie się pod lupą śledczych. Prezes NFZ-u złożył na niego zawiadomienie do prokuratury. Jędrzejewski był ordynatorem chirurgii szpitala, a zdaniem NFZ-u zawyżano tam wyceny zabiegów u ponad 130 pacjentów. NFZ zapłacił za to ponad 1 000 000 złotych więcej niż powinien. Jędrzejewski miał mieć też gwarantowany procent od tej kwoty, mówi rzecznik funduszu Jakub Gołąb.
2: Nieprawidłowości w zakresie rozliczenia w oddziale chirurgii ogólnej jednego ze świadczeń, to jest dużych i endoskopowych zabiegów w chorobach zapalnych jelit.
1: Doktor Jędrzejewski, przypomnijmy, był pod koniec czerwca przesłuchiwany dwukrotnie w stołecznej prokuraturze okręgowej w charakterze świadka. Nastąpiło to po jego wywiadzie w Kanale Zero, gdzie doktor Jędrzejewski stwierdził, że w szpitalu południowym dochodziło do sytuacji, w których osoby przyjęte na SOR umierały niezaopiekowane, a pracownicy oddziału przypominali sobie o nich po kilku godzinach. Wcześniej ujawniono, że koordynator SOR-u Dawid Kacprzyk, radny Koalicji Obywatelskiej, miał w trakcie specjalizacji zarobić w minionym roku 1 600 000 złotych.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Konflikt na Bliskim Wschodzie znów eskaluje, co przekłada się na ceny paliw w Polsce. Według ekspertów będzie jeszcze drożej, a już dziś o paragonach grozy na stacjach mówi Przemysław Czarnek. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera domaga się obniżenia VAT-u na paliwa.
4: Żądamy raz jeszcze, aby na Sejmie w przyszłym tygodniu nasza ustawa obniżająca podatek VAT z 23% do 8% na paliwa, wszystkie, bo mamy tam zarówno benzynę, olej napędowy, ale te nasze regulacje obejmują również LPG, gaz, który również jest bardzo drogi. No i obniżenie akcyzy po to, żeby Polacy mogli normalnie podróżować w te wakacje.
1: Przypomnijmy, rząd 1 lipca zakończył pakiet CPN, co oznacza, że wygasły przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa. Wcześniej, w połowie czerwca, wygasła obniżka akcyzy. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zapowiada kolejne zmiany w programie Czyste Powietrze. Według urzędników wielu Polaków rezygnuje ze złożenia wniosku przez konieczność opłacenia audytu energetycznego domu. Rozwiązaniem tego problemu ma być bon energetyczny, który pokryje całość lub część kosztów audytu, mówi wiceprezes funduszu Robert Gajda.
5: W tym wypadku wszystko jest uzależnione od tego, jaka będzie cena na rynku, bo też sobie zdajemy sprawę, że jeżeli zapewniamy pewną kwotę, to zawsze jednak rynek to wykorzystuje i podnosi kwoty swoich usług. My zamierzamy dać do kwoty 1500 zł maksymalnie brutto na dany bon dla danego beneficjenta.
1: I taki bon energetyczny ma zostać wprowadzony pod koniec tego roku. Andy Burnham z Partii Pracy został 59. premierem Wielkiej Brytanii. Król Karol powierzył mu misję utworzenia nowego rządu po rezygnacji jego poprzednika z tego samego ugrupowania Keira Starmera. Nowy brytyjski premier zapowiedział największe od dekad zmiany i pomoc Brytyjczykom zmagającym się z wysokimi kosztami życia. Andy Burnham jest już 7. premierem Wielkiej Brytanii od 2016 roku, kiedy Londyn podjął decyzję o wyjściu z Unii Europejskiej. Pierwszym katolikiem na tym stanowisku od 500 lat.
6: Poranek chłodny, tylko 15 stopni, do tego jeszcze porwisty wiatr, który wieje z prędkością do 40 km na godzinę, no niezbyt przyjemny. Później zrobi się cieplej i słoneczni, do 20 stopni dzisiaj pokażą termometry, ale uwaga, od czasu do czasu się zachmurzy i może przelotnie popadać.
7: Reklama.
8: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
9: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
10: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia.
7: Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
10: Reklama.
11: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Od wielu lat nas bawi. Jamiroquai na antenie Radia Rodzina, 18 minut po 7. Maciej Stajniak, kłaniam się z tej strony mikrofonu. I od razu dwie sprawy, jedna miła, druga mniej miła. Już myślałem, że wynalazłem koło na nowo, gdyż z braku cukru w studiu stwierdziłem, popatrzyłem tak na półkę i mówię, o może by do kawy miód dodać. No i myślałem, że już tutaj zaraz będę bogatym człowiekiem, bo wynalazłem coś nowego, a się okazuje, że wszyscy już od dawna piją oczywiście kawę z miodem i nawet polecają ją jako lepszą na koncentrację, na rozbudzenie, ma troszeczkę więcej cukru, wzbogaca kawa o witaminy, mikroelementy, przyspiesza procesy metaboliczne, no po prostu same zalety się okazało. Przypadek, ale udało mi się odkryć coś nowego. Polecam, jak nie piliście kawy o poranku nigdy z miodem, to warto sobie poeksperymentować. A druga rzecz, w którą nigdy nie wierzyłem, że w pewnym wieku człowiek się może obudzić i go będą kolana boleć. Nie to, że biegał, wchodził gdzieś w góry po prostu, tylko budzisz się i czujesz, że jesteś stary, bo cię kolana bolą. Pozdrawiam wszystkich z bólem, no. Trzymajmy się jakoś. Gypsy Kings.

Odbicie od bryski na antenie Radia Rodzina, 28 minut po godzinie 7. Są tacy, zazdrościmy, którzy właśnie się pakują i jadą sobie na wakacje. Są tacy, którzy przed chwilką wrócili, też trochę zazdrościli i są świeżutko po pięknych jakichś wakacjach. A są tacy, którzy jadą do pracy teraz. Się śpieszą w dodatku i jeszcze muszą udawać, że im to sprawia przyjemność. Jak się śpieszycie, to uważajcie, żeby nie przekraczać prędkości. Zaraz was ostudzę, to do kierowców informacja. Dla mnie też. Mnie takie rzeczy bardzo elektryzują. Otóż 22-letni wrocławianin jechał sobie Jana Nowaka Jeziorańskiego ulicą, gdzie obowiązuje 70 km na godzinę, ale jemu to nie wystarczało, jechał 140. Do takiej prędkości udało mu się rozpędzić, policjanci z grupy Speed go złapali, okazało się, że w ciągu 2 lat już złamał prędkość, przekroczył ponad 30 km i to oznacza, że uwaga, był tak zwanym recydywą drogową i mogli mu dzięki temu podwoić mandat i dostał, uwaga, 4000 zł. Więc jak nie macie za dużo pieniędzy na koncie, to raczej noga z gazu, spokojnie, powolutku też dojedziecie do pracy. Też będziecie mogli być szczęśliwi, jak już tam będziecie.

0: Każdy chyba słuchając tej piosenki ma jakieś wspomnienie z serialu Przyjaciele. 20 minut do godziny 8, czas pobuszować sobie troszeczkę w czasie muzycznie. Oczywiście kalendarium muzyczne przed nami w Radiu Rodzina. Zobaczmy, co działo się ciekawego 21 lipca. Ale te tramwaje piszczą, ojej.
1: Mógłbyś zapytać, czy cię kocham?
2: 21 lipca 1980 roku urodziła się Anna Wyszkoni, piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów. Karierę rozpoczynała od występów z zespołem Łzy. W 2009 roku rozpoczęła karierę solową albumem Pan i Pani, na którym znalazły się wysoko notowane

0: close your eyes. Rest your head on my shoulder and sleep. Close your eyes.
1: W 2023 roku w wieku 96 lat zmarł piosenkarz Tony Bennett. Niezależnie od tego, ile godzin spędził w trasach koncertowych, w studiach nagrań czy podczas spotkań z fanami, Bennett zwykł mówić, że nie przepracował w swoim życiu ani jednego dnia. Something dreamy for dancing while we're romancing, it's love's holiday.

21 lipca 1966 roku Georgie Fame i grupa The Blue Flames z piosenką Get Away dotarli do pierwszego

1948 roku w Londynie urodził się Cat Stevens, a właściwie Stephen Demeter Georgiou, wokalista i kompozytor.

0: Radio Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
2: Autopromocja.
3: Lato na Dolnym Śląsku zaczyna się w Radiu Rodzina. Przez całe wakacje, w każdy weekend wyruszamy w teren. Do zamków, na szlaki, do uzdrowisk i miejsc, które warto znać. Wakacje na Dolnym Śląsku. Posłuchaj w Radiu Rodzina i na www.radiorodzina.pl. Audycja realizowana we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. Zapraszamy.
2: Autopromocja.

Ania Dąbrowska na antenie Radio Rodzina. Mariana Schreiber znowu się popisała po raz kolejny. To już wielokrotnie udowodniła, że tam czasami coś szwankuje u niej chyba. Jechała trasą kaszubską i nagrała filmik. Mówi, ojoj, tutaj wisi flaga Ukrainy. A dlaczego tutaj jest ta flaga? No i szybciutko sprowadzono ją do parteru. Okazało się, że to jest czarno-żółta flaga Kaszub. Gratulujemy pomysłowości.

0: Dziś minister zdrowia na rządzie przedstawi szczegóły zmian w ochronie zdrowia. Drugi tydzień prac ekshumacyjnych na Wołyniu. Wymiana łańcuchów w Tatrach, na popularnych szlakach trwają remonty. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Na posiedzeniu rządu minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić projekty rozporządzeń i ustaw, które mają poprawić funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o wynagradzanie i warunki zatrudniania lekarzy. Treść części z nich jest już znana, bo dokumenty pojawiają się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Wawrzyniec Zakrzewski o szczegółach.
1: Jeden z najnowszych to projekt rozporządzenia dotyczący obowiązku przekazywania NFZ-owi przez szpitale godzinowych grafików lekarzy. Bo dzięki takiemu rozwiązaniu fundusz będzie mógł wyśleć i ukrócić przypadki pobierania wynagrodzenia za pracę w różnych placówkach jednocześnie, czyli tak zwanego dublowania dyżurów. Jeśli zaś chodzi o projekty ustaw, w skrócie rzecz ujmując, jeden ma dotyczyć wprowadzenia limitu stawki godzinowej do 240 zł brutto, a drugi obowiązku pracowania na przynajmniej pół etatu w jednym szpitalu. A na tym nie koniec, przekonuje wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u.
2: To jest tylko i wyłącznie element pracy nad olbrzymią reformą, bo reforma ochrony zdrowia to jest olbrzymia reforma.
1: A każdy z koalicjantów, jak zauważa polityk, ma na nią swoje pomysły.
0: Zmieniamy temat. Ciąg dalszy ekshumacji na Wołyniu. Instytut Pamięci Narodowej odnalazł szczątki co najmniej 38 osób. Po szczegółach Joanna Wyleżą.
3: Trwa drugi tydzień prac ekshumacyjnych na Wołyniu. Dotychczas odnaleziono szczątki co najmniej 38 osób, a liczba ofiar może wzrosnąć wraz z postępem badań. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN-u poinformowało o ekshumacjach prowadzonych w miejscu zbiorowej mogiły w Woli Ostrowieckiej. Prace są jeszcze na wczesnym etapie. Badacze odsłaniają górną warstwę pochówków i nie rozpoczęli jeszcze wydobywania szkieletów. Według IPN-u ciała zostały wrzucone do dołu śmierci bez strumien, a na wielu czaszkach widoczne są ślady ciężkich obrażeń. Przy ofiarach odnajdywane są m.in. medaliki, krzyżyki oraz elementy odzieży i biżuterii.
0: Ekshumacje prowadzone przez polsko-ukraiński zespół specjalistów za zgodą władz Ukrainy potrwają do 7 sierpnia. W Tatrach ruszyły remonty. Od wczoraj naprawiane są stopnie na szlaku na Rysy. Trwa też wymiana łańcuchów pod Zawratem. Tam turyści muszą się liczyć z chwilowym wstrzymywaniem ruchu na kilka do kilkunastu minut. Natomiast prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu całkowicie zamknięty zostanie szlak z Dolinki Pustej na Kozią Przełęcz, zapowiada Marta Mazik z TPN-u.
4: Sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach. Jeżeli my wymieniamy fragment łańcucha i pod nami idą turyści, no to zawsze istnieje jakieś ryzyko, tak, że ten łańcuch nagle spadnie, bo się komuś wymknie z rąk albo coś innego się stanie. Tego byśmy nie chcieli i w takich przypadkach na pewno szlak będziemy zamykać.
0: Remonty w Tatrach są uzależnione od pogody, dlatego bieżących informacji na temat prowadzonych prac z utrudnieni zamkniętych szlaków najlepiej szukać na stronie TPN-u. W Czernej odbyło się 28. ogólnopolskie spotkanie rodziny szkaplerznej. Eucharystii przewodniczył arcybiskup Andrzej Przybylski. Szkaplerz przez swoje sznurki pokazuje złączenie więzi człowieka z Bogiem i między sobą. Jest jak skrzydła, dzięki któremu możemy iść głosić orędzie Ewangelii każdemu człowiekowi, powiedział w homilii metropolita katowicki. 775 lat temu Matka Boża objawiła się świętemu Szymonowi Stokowi i przekazała mu znak szkaplerz. Maryja miała powiedzieć: to będzie dla ciebie i dla wszystkich karmelitów przywilejem. Kto w nim umrze, nie zazna ognia wiecznego.
5: Cztery minuty po godzinie 8, 21 dzień lipca, chłodno, 15-16 stopni w tej chwili za oknami. Wiatr do tego w porywach, który wciąż dochodzi do 40 km na godzinę, to oznacza, że odczuwalna temperatura to około 12 stopni. Maksymalnie dziś zobaczymy ich 20, ma pojawić się sporo słońca, ale niestety synoptycy twierdzą, że od czasu do czasu też będzie więcej chmur i może z nich popadać mały deszczyk.
6: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
6: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
6: A może dalej?
7: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
6: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Bro.
8: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
9: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
8: Nie mam prawka.
9: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
8: Brzmi super. Dzięki.
9: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka. Reklama.
10: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
10: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

Big Day, kocham Cię, kolejny rok i oby kolejny i kolejny i kolejny. 16 minut po godzinie 8, ważna informacja dla wszystkich praktycznie. Dziś możemy usłyszeć syreny alarmowe. To jest trening systemu ostrzegania i alarmowania, który jest zaplanowany, więc nie biegnijcie gdzieś się chować do piwnicy, tylko spokojnie przeczekajcie. Niestety nie mogę powiedzieć w jakiej godzinie, ponieważ przedział sobie zrobiono tutaj dość duży na ten trening. Między 7 a 19 ma się to odbyć, w każdym razie, żeby kogoś tam nerwy nie poniosły. Nic się złego nie dzieje, to po prostu zaplanowane działania.

Tak, tak, to Beatles. 30 minut dokładnie po godzinie 8. Teraz o ważnej sprawie, choć zaczęło się od przykrego i dosyć niebezpiecznego poślizgnięcia się przez 82-letnią kobietę. To w Stanach Zjednoczonych, słuchajcie, szła do wanny, jakoś się po prostu poślizgnęła, wpadła do tej wanny i strasznie się obiła, coś sobie tam złamała, czy uszkodziła sobie plecy i nie była w stanie w własnych siłach wyjść z wanny. 82 lata, ból, no zdarza się. Telefon leżał gdzieś w innym pokoju. No i co kobieta zrobiła? Ocaliła ją troszeczkę pomysłowość, bo jakąś nogą kurek od wody odkręciła i chlapała sobie w twarz tą wodę i dzięki temu jakoś piła. Przez 9 dni, słuchajcie, leżała w tej wannie. No dramat po prostu. Uratował ją brat i ona już ma się lepiej, wychodzi powoli do zdrowia, już ze szpitala wychodzi. Natomiast ona zaczęła apelować i też uświadamiać ludzi, że jeżeli ktoś gdzieś koło was, senior jakiś, mieszka sam, dogadajcie się czasami na to, żeby co drugi dzień wpaść chociażby, ale krzyknąć przez drzwi, wszystko okej, okay, wszystko okej. Okay. Albo zadzwonić do takiej osoby raz dziennie, dwa razy, czy co drugi dzień na przykład, żeby mieć świadomość, że wszystko jest w porządku, bo właśnie być może gdzieś tam ktoś nie może zadzwonić, bo być może gdzieś ktoś leży i cierpi i potrzebuje pomocy. Taka uwaga przyda się, myślę.

Rubens, 15 minut przed godziną 9. Jeszcze szybciutkie podsumowanie. Ostatni raz o Mistrzostwach Świata. Prawdopodobnie porozmawiamy sobie jeszcze. Mecz Hiszpanii z Argentyną. No tutaj faktycznie przy tej statystyce widać, że Argentyna rozegrała fatalne spotkanie i chyba najgroźniejszy atak to już był po meczu, jak się rzucił jeden piłkarz na drugiego. Strzały tylko 3 przy 20 Hiszpanów. Strzały na bramkę, uwaga, Argentyna okrągłe jak sombrero, 0. 11 Hiszpanów, posiadanie piłki Hiszpanie 68, Argentyńczycy tylko 32. Podania 803 Hiszpanów, 445 Argentyny. Do tego czerwone kartki oczywiście, 1 po stronie Argentyny, żółte kartki 5 po stronie Argentyny, a 0 po stronie Hiszpanów. Do tego wszystkiego dziś pojawiła się klasyfikacja generalna i teraz uwaga, no oczywiście Hiszpania pierwsze miejsce, Argentyna drugie, Anglia trzecie, Francja czwarte, bardzo wysoko notowani Norwegowie na miejscu 5, na 7 i tu chyba też największe zaskoczenie, bo jednocześnie Maroko i Szwajcaria na 7 miejscu. Pewnie płacze z tego powodu Brazylia, która została na miejscu 11 dopiero sklasyfikowana, a na szarym końcu 48 Irak, 47 Tunezja, 46 Uzbekistan. Gdzie jest Polska? Nie grała.

0: Zebrał się Komitet Bezpieczeństwa. Zawyją syreny ćwiczenia pod hasłem Alarm 2026. Tankowanie coraz droższe. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Ewentualne rosyjskie prowokacje z użyciem ukraińskich dronów są tematem posiedzenia Komitetu Bezpieczeństwa, który zebrał się o poranku. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, zagrożenie nie ustaje, a Kreml pnie się po kolejnych szczeblach drabiny eskalacyjnej.
1: Przecież ostatni tydzień to 3 przejęcia rosyjskich samolotów nad Bałtykiem przez polskie myśliwce i szwedzkie pary dyżurne.
0: Według szefa resortu obrony to kolejny element testowania naszej odporności przez Rosjan po m.in. cyberatakach i akcjach sabotażowych. W Polsce dziś zawyją syreny. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, będą to testy procedur i sprawności systemu w ramach planowanych ćwiczeń pod kryptonimem Alarm 2026. Akcja rozpoczyna się rano, a zakończy o 19:00, mówi Luiza Jurgiel-Żyła z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
2: W tym czasie będą uruchamiane 3-minutowe modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu, lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Godziny emitowania sygnałów są nieznane. Mogą też być powtarzane w ciągu dnia.
0: Służby apelują, żeby podczas ćwiczeń dźwięk syren przyjąć ze spokojem. Nie trzeba się ewakuować ani podejmować żadnych innych działań.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Cena benzyny 98 może wzrosnąć do ponad 8 zł za litr. Tak jeszcze pod koniec ubiegłego tygodnia prognozowało wielu analityków. W poniedziałek nie przyniósł lepszych wieści, a przekroczenie granicy wspomnianych 8 zł zdaje się być jedynie kwestią czasu.
4: Ja jeżdżę do pracy 60 km w jedną stronę codziennie, więc właśnie wracam z pracy, więc dla mnie cena była do tej pory około 300, a teraz prawie 400.
5: Czyli o 100 więcej. Oczywiście. Podróż do pracy i z pracy.
4: I tak, no jednak to się odczuwa w budżecie.
5: Do 8 zł dojdzie cena benzyny?
6: Ja widzę codziennie, że cały czas rośnie.
7: No nie, no każdy odczuwa, trudno, żeby nie odczuwać.
5: Powinna być jakaś pomoc ze strony państwa, tak jak było jeszcze do niedawna?
8: Tak, powinno to pozostać wciąż, tak myślę.
7: Kolejna zawierucha, którą robią dla swoich interesów. Oni zarabiają miliardy, a my za to płacimy.
0: Na giełdach paliw ropa kosztuje najwięcej od miesiąca, a relacja na linii Stany Zjednoczone-Iran wciąż jest napięta. Samorządy i przedsiębiorstwa mogą wspierać system obronny Polski. W związku z wejściem w życie Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności mogą składać wnioski o dofinansowanie. Obejmuje ono projekty dotyczące ochrony państwa. Mówi Arkadiusz Sułek, prezes zarządu Chrobry, którego spółka zarządza kapitałem funduszu.
9: Będziemy wchodzić na udziały bądź akcje danej spółki, wspierając ją w długoterminowym zakresie, w rozwoju ich mocy produkcyjnych, technologii czy wsparcia badań. Także zapraszamy przedsiębiorstwa.
0: Nabory i obsługę wniosków o dofinansowanie prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.
10: Ale tu trzeba dodać jeszcze do tej ceny ropy, że jak baryłka była po 70 dolarów, to cena wcale nie spadła na 5,90 jak przed konfliktem, tylko dalej wynosiła prawie 7,20, a w tej chwili 7,39 u mnie przynajmniej na pylonie. Jeśli chodzi o pogodę, 4 minuty mamy po godzinie 9. Mamy też pochmurne niebo, przelotne opady deszczu dzisiaj mogą się przytrafić. 20 stopni to jest maksimum absolutne, które dzisiejszego dnia może nas spotkać, choć i przyjaśnienia również się mają przytrafić jutro. Ciut cieplej, bo stopni 22, ale wciąż opady deszczu w środę, w czwartek i w piątek. Ho, ho.
11: Radio Rodzina. Radio Rodzina. Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: To takie ładne dźwięki od zespołu Toto, a oto, tak
1: sobie, a tak? Oto, Toto, tak?
0: A oto przegląd prasy przed państwem, tak? Chciałem to połączyć sprytnie. 16 minut po godzinie 9 w Radiu Rodzina, już jest Daria, przepraszam, Ilona i Natalia, a nie Daria. No co, no pomyliłem, jak patrz, gdyby państwo widzieli wzrok Natalii, którą pomyliłem z Darią, to nie, przecież no, ja już zamilknę już po
1: ona
0: prostu.
1: Ma takie naturalne spojrzenie.
2: Dokładnie.
0: Takie czułe i ciepłe. No dobra, zaczynamy.
2: Tak, no to zaczynamy od tego, że dziś w całym kraju możemy usłyszeć syreny alarmowe. Jest to część ćwiczeń pod kryptonimem Alarm 2026. No i właśnie te ćwiczenia dotyczą ostrzegania i alarmowania wojsk, a także ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. Dźwięki syren będziemy mogli usłyszeć od godziny 7, czyli już praktycznie możemy je usłyszeć, do godziny 19. No i pytanie właśnie, jak powinniśmy się zachować?
1: Zanim
0: uciekać.
1: O tym, to nie uciekać.
0: Do piwnicy
1: jak
0: uciekać.
1: Podkreślają służby, emitowane sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny i nie oznaczają wystąpienia rzeczywistego zagrożenia. Organizatorzy a propos zachowania apelują o zachowanie spokoju i przypominają, że celem akcji jest sprawdzenie oraz doskonalenie działania systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Jak rozpoznawać te sygnały alarmowe? W Polsce obowiązują dwa podstawowe sygnały przekazywane za pomocą syren. Ogłoszenie alarmu to jest ciągły, modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty.
0: O nie, to ja nie mówię przez 3 minuty. No.
1: O, ale tak, mógłbyś już robić
0: syrenę. Taka mała syrenka
1: jest. I odwołanie alarmu to jest ciągły, jednostajny dźwięk syreny przez 3 minuty. Sygnały te wykorzystywane są zarówno podczas rzeczywistego zagrożenia, jak i w trakcie właśnie wspomnianych zaplanowanych ćwiczeń. Informacje o zagrożeniach mogą być przekazywane przez właśnie syreny alarmowe, megafony, radio, telewizję, internet, regionalny system ostrzegania, alerty RCB, które dostaliśmy właśnie wczoraj. Nie wiem, kiedy wy dostaliście, ale ja wczoraj.
2: Ja również.
1: I bezpośrednie komunikaty służby. Służby również podkreślają, że znajomość sygnałów alarmowych jest kluczowa dla szybkiego i właściwego reagowania w sytuacji.
0: A co trzeba zrobić w takiej prawdziwej sytuacji, jakby była taka syrena?
2: No, w prawdziwej sytuacji to na pewno zachować spokój i udać się do wyznaczonego miejsca, na przykład jakiegoś schronu, który jest przygotowany
1: albo
2: dla
1: zbiórki.
0: U mnie w Korzeńsku nie ma schronu.
1: Albo miejsce zbiórki.
2: To
0: ja
2: trzeba
0: mam
2: się
0: gliniankę.
2: W glinie dowiedzieć. No to możesz właśnie do glinianki zejść.
1: Tak, tak.
0: O, tam dużo słoików jest.
2: Przyjedziemy do ciebie.
0: Przeżyję jakieś 2 miesiące.
1: Więc proszę państwa, Maciek zaprasza do glinianki. Taki dzisiaj będzie konkurs.
0: No dobra, jedziemy dalej.
2: Dalej, tak. Wrocławscy geolodzy wypłynęli badać Zatokę Botnicką.
1: Studenci i naukowcy z Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczęli 2-tygodniową ekspedycję naukową Astrogeobaltika. Na pokładzie żaglowca będą prowadzić badania geologiczne i środowiskowe w rejonie Zatoki Botnickiej na Morzu Bałtyckim.
2: A w wyprawie bierze udział 25 osób. Jak Ilona powiedziała, są to studenci i naukowcy, doktoranci, a także i załoga.
0: Przepraszam?
2: Uczestnicy... Tak,
1: tak.
0: Syreny właśnie wyjął.
1: Tak, słyszymy.
2: Tak, właśnie słyszymy wyjął. Syreny.
0: Także spokojnie.
2: Apelujemy o zachowanie spokoju, no ale wróćmy do
0: tak,
2: naszego przeglądu prasy i do właśnie tej Astrogeobaltika, do wyprawy ekspedycji naukowej. Uczestnicy będą pobierali próbki, analizowali ślady dawnych zlodowaceń i badali procesy kształtujące wybrzeża północnej Europy. W programie również warsztaty z popularyzacji nauki i obserwacje dotyczące współpracy zespołu podczas rejsu.
1: Ekspedycja potrwa do 1 sierpnia i rozpoczyna się oraz kończy w fińskim porcie w Turku.
2: A ja tylko dodam, że reprezentanci tej załogi pojawią się u nas na antenie Radia Rodzina.
0: Fajnie, fajnie. I na koniec...
2: I na koniec, nowy gatunek królika w Europie. Nie wiem, czy słyszeliście.
0: Nie.
2: Tak, naukowcy twierdzą, że oddzielił się on od królika europejskiego 2 miliony lat temu. No i dokładniej chodzi o królika iberyjskiego. Hiszpańscy biolodzy przekonują, że nie powinien on być uznawany za podgatunek królika europejskiego, lecz za odrębny gatunek. A analizy genetyczne wykazują, że obie linie rozwojowe rozdzieliły się tak około właśnie tych 2 milionów lat temu, a przez ten cały czas wykształciły wyraźne różnice biologiczne i ekologiczne.
1: Królik iberyjski jest mniejszy, lżejszy, rodzi mniej liczne mioty i znacznie gorzej przystosowuje się do życia w pobliżu człowieka niż jego europejski krewniak. Naukowcy uważają, że do rozdzielenia gatunków doszło podczas epok lodowcowych, kiedy populacje zostały odizolowane w 2 różnych schronieniach na Półwyspie Iberyjskim, na południowym zachodzie oraz w dolinie rzeki Ebro.
2: A co istotne, no to to, że badacze zwracają uwagę, że populacja tego królika iberyjskiego systematycznie maleje, podczas gdy liczebność królika europejskiego pozostaje stabilna, no i nadanie mu statusu odrębnego gatunku mogłoby ułatwić wdrażanie skuteczniejszych działań ochronnych, a wyniki badań zostały opublikowane na łamach czasopisma Biological Conservation.
0: Ojej, a ja widziałem ostatnio dwa zające. Na łące się ganiały.
2: A ja cztery sarenki.
0: Dwie sarenki.
2: Cztery, co ty, więcej.
1: A ja dzika.
2: I bażanta.
0: Gdzie widziałaś dzika?
1: Na ulicy.
2: We Wrocławiu?
1: Tak, tak na obrzeżach.
0: Ojej, no naprawdę?
1: No, naprawdę.
0: I biegł w twoją stronę, jak cię zobaczył?
1: Jechałam autem i wszystkie auta zwalniały i ostrożnie jechały i tak, to było dość ciekawe.
0: No właśnie, gdy spotykasz w lesie dzika, no to wiadomo, co trzeba zrobić. Dziękuję wam bardzo pięknie.
2: Dziękujemy.

0: 37 minuta po godzinie 9 w Radiu Rodzina będziemy teraz was praktycznie zachęcać do przeniesienia się do czasów średniowiecza. Bo uwaga, 25 lipca Festiwal Piastowski we Wrocławiu, kolejna edycja, czyli pokazy walk, średniowieczna moda, książęcy obóz i warsztaty dla całych rodzin. Tak to się mniej więcej w dużym skrócie zapowiada. Organizatorzy chcą pokazać, że historia Wrocławia może być żywa i dostępna dla każdego. O tym wydarzeniu opowiada Agnieszka Grabowiec, kustosz Piastowskiej Pieczęci.
1: Zdecydowaliśmy się zorganizować po raz drugi, bo w ubiegłym roku również w majówkę akurat organizowaliśmy Festiwal Piastowski. Przedsięwzięcie, które ma być czasem dla rodziny, czasem dla wspólnoty, czasem dla osób, które interesują się historią, rekonstrukcją historyczną, wszystkimi atrakcjami, które tutaj Zespół Rekonstrukcji Historycznych dla nas przygotował. Wszystko to będzie odbywać się właśnie na terenie Piastowskiej Pieczęci. Będzie rozbity obóz książęcy i cała masa atrakcji.
0: A wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 12 pokazem mody średniowiecznej właśnie. Kolejne punkty programu, bardzo proszę.
1: O 12 startujemy, rozpoczynamy pokazem mody średniowiecznej. Będzie również możliwość poobserwowania walk średniowiecznych, fechtunku. Będzie możliwość nauki tańca dawnego, a w obozie książęcym będą czekały atrakcje pewnie głównie dla najmłodszych, choć nie tylko. Na pewno będzie możliwość postrzelać z łuku, będzie możliwość zobaczyć, jak to jest z kaligrafią, czy to jest trudne, czy łatwe. Planujemy również możliwość zbudowania swojego własnego średniowiecznego zamku z klocków, także zachęcamy całymi rodzinami do odwiedzenia nas wówczas.
0: To ja przypomnę, 25-26 lipca o godzinie 12, Piastowska Pieczęć, tam wtedy przenosimy się do średniowiecza. Masz się.

No i tu tylko błękit, a nad naszymi głowami cały czas chmury, chociaż te przejaśnienia mają być, no ale póki co, jak ktoś ma teraz urlop w Polsce, no to współczuję, bo temperatura to około 20 stopni przez najbliższe 3-4 dni pochmurno i sporo deszczy też się zapowiada. No, podobno ma być lepiej na początku sierpnia, ale to dopiero podobno. Teraz chciałem Państwu powiedzieć o remontach, przecież wakacje to wspaniały czas na remonty. Czasami się urlop bierze tylko po to, żeby coś wyremontować. 24% badanych Polaków przyznało, że swój ostatni remont mieszkania lub domu w całości zleciło fachowcom. Większość, 55%, wykonało go samodzielnie lub korzystając z pomocy rodziny i znajomych. Oczywiście, że tak. Co więcej, 50% z nas wydało na ostatni remont nie więcej niż 15 tysięcy złotych, a mówię o tym też dlatego, bo mnie też czeka malutki jakby remont, a zaczęło się niewinnie. Otóż moja mama przeprowadzała się, to stwierdziliśmy, że damy jej kanapę. No i z naszego pokoju, który nazywaliśmy roboczo-telewizyjnym, gdyż tam się chodziło oglądać telewizję, zniknęła ta kanapa i wpadliśmy na genialny pomysł, żeby wyremontować ten pokój i zrobić sobie pełnoprawną sypialnię. No i w związku z tym daliśmy mamie jeszcze kolejne meble i teraz ten pokój się nazywa materacowy, gdyż mamy tam tylko dwa materace, książki i telewizor. I co gorsza, drodzy Państwo, remont się odsuwa w czasie, bo żona zmienia pracę, więc w razie czego pieniądze mogą się przydać zupełnie na coś innego i zaczyna nam się podobać życie na tych materacach. Prowizorki są najtrwalsze.

0: Ponad pół miliarda dolarów wsparcia płynie do Ukrainy. Fale Dunaju do remontu. Drogowcy weszli na jedynkę między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Lasy społeczne zainaugurowane we Wrocławiu. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zatwierdził wypłatę kolejnej transzy pomocy Ukrainie. Kijów otrzyma 690 milionów dolarów. Wczoraj wieczorem fundusz zakończył przegląd warunków finansowania Ukrainy, co było ostatnim etapem przyznania kolejnej puli wsparcia. Warunkiem uruchomienia kolejnych transz jest weryfikacja przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, czy zgodnie z warunkami umowy Kijów realizuje reformy systemu podatkowego.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Drogowcy przygotowują się do remontu odcinka autostrady A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Prace mają usunąć deformacje nawierzchni nazywane przez kierowców falami Dunaju.
2: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała właśnie plac budowy wykonawcy odpowiedzialnemu za realizację pierwszego etapu remontu, informuje Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji.
3: Pierwsze zadanie obejmuje ponad 3-kilometrowy fragment jezdni w kierunku Gliwic od rejonu Siemoni do MOPA do Bieszowice Zachód. Roboty w terenie rozpoczną się po zatwierdzeniu tymczasowej organizacji ruchu.
2: Może to nastąpić do końca lipca. Dyrekcja podkreśla, że podczas prac zachowana będzie przejezdność trasy, czyli mimo utrudnień kierowcy będą mogli korzystać z autostrady. Przypomnę, że uszkodzenia na śląskim odcinku A1 powstały w wyniku pęcznienia jednego z materiałów użytych podczas budowy drogi. Po gruntowej przebudowie z trasy mają zniknąć uciążliwe pofałdowania oraz ograniczenia prędkości.
0: Relację przygotował Grzegorz Kozieł, a my dodajemy, że to pierwszy z 13 etapów remontu. Największe miasta powinny mieć dostęp do lasów. To myśl, jaka przyświeca ustawie wprowadzającej do porządku prawnego nową formę ochrony, czyli lasy społeczne. Minister Paulina Henning-Kloska ogłosiła pierwszy taki chroniony obszar podczas uroczystości we Wrocławiu.
4: Niewątpliwie te lasy w aglomeracjach, 11 aglomeracjach, które mają zafunkcjonować w ramach lasów państwowych jako lasy o wiodącej funkcji społecznej, to właśnie przede wszystkim lasy ważne dla mieszkańców.
0: W 14 miastach wyznaczono granice takich lasów społecznych. Ich teren ma objąć łącznie 158 tysięcy hektarów. Takie lasy mają służyć głównie wypoczynkowi i edukacji oraz być miejscem ostoi dla zwierząt. Ograniczona ma być tam wycinka drzew. Jest już polski audioprzewodnik po Bazylice Matki Bożej Większej. Wprowadzono go dzięki zaangażowaniu ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej. To kolejny audioprzewodnik w języku polskim po watykańskich placówkach muzealnych i obiektach sakralnych. Mówi pomysłodawca projektu ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski.
5: To trzeci projekt wprowadzania języka polskiego do papieskich miejsc. Przypomnę, największy to Muzea Watykańskie, to ponad 11 godzin tekstu nagranego po polsku. Drugim projektem było Castel Gandolfo, Pałac Apostolski w Castel Gandolfo. Dzisiaj do tych miejsc dołącza Bazylika Matki Boskiej Większej.
0: Świątynia jest jedną z czterech bazylik papieskich w Rzymie. W Bazylice 26 kwietnia 2025 roku zgodnie ze swoim życzeniem pochowany został papież Franciszek.
6: Prawie 4 minuty po godzinie 10, 21 dzień lipca, jeszcze pochmurny i chłodny, 16-17 stopni, troszkę się zmieniła ta prognoza na dziś, maksymalnie 21 stopni i mamy mieć naprawdę sporo słońca, ale te opady deszczu jednak dzisiaj nieprzelotne nie wystąpią. Za to zła wiadomość dla tych, którzy gdzieś w tej chwili są na wakacjach albo tutaj we Wrocławiu. Środa, czwartek, piątek, chłodne, około 21 stopni i pochmurne i deszczowe. Takie 3 dni przed nami, za to już sobota i niedziela, ładne i ciepłe.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Jakoś mnie razem z Teddy Swimsem zabrało na śpiewanie, ale dobrze, że Państwo tego nie słyszeli, tylko jego w oryginale. Prawie 15 minut po godzinie 10 chciałbym Państwu pizzę rozdać od pizzerii muzycznej. A jutro będzie też wyjątkowe święto, bo to tak nawiążę do tej pizzy, bo jutro jest dzień aproksymacji liczby pi. A dlaczego akurat jutro? Bo 22 lipca 22 podzielić na 7 i wszystko jasne, prawda? Także to jutro ten dzień, ale dzisiaj do wygrania jest pizza. Pizza właśnie też nazywa się nieprzypadkowo pizzą, ponieważ jest pi w niej, bo jest okrągła. No właśnie. Podobnie po amerykańsku jest placek, podobnie jest jak pi, czyli pie. Placki też są często okrągłe, w związku z tym nazwano je właśnie w ten sposób. Nie ma przypadków w życiu, jak się okazuje. Co zrobić, żeby wygrać jednak tą pizzę? Już mówię, dzwonić do mnie 71 322 2022. Pod ten numer należy wykręcić i powiedzieć, że chce się wziąć udział w zabawie prawda czy fałsz.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.

0: Wtorek z pizzą.
1: Wtorek z pizzą.
0: Wtorek z pizzą w Radiu Rodzina.
1: Miam.
0: Prawda czy fałsz?
2: Prawda. Wybierz prawdę.
3: Fałsz.
2: Wybierz.
4: Zdecyduj.
0: Wygraj.
2: Prawda czy fałsz?
0: Słuchaj o poranku w Radiu Rodzina i wygrywaj. 28 minut po godzinie 10 jest z nami Krzysiu. Halo, dzień dobry, słyszymy się?
5: Dzień dobry, tak.
0: Krzysztofie, pyszna pizza jest naprawdę tuż przed tobą, można powiedzieć. Musisz tylko zdecydować, czy ja mówię prawdę, czy fałsz. Jak odpowiesz prawidłowo, to będziesz mógł sobie ją spałaszować. Czy ty lubisz Roberta Makłowicza?
5: Ciężko oglądam jego programy.
0: Aha. To jest chyba jeden z takich niewielu Polaków, który łączy wszystkich, bo jak go nie kochać? Jest takim fajnym facetem i wszyscy go chyba lubią. I właśnie z nim związana jest dzisiejsza prawda czy fałsz. Jesteś gotowy?
5: Tak.
0: No dobrze. Otóż Robert Makłowicz swoje powołanie do gotowania odkrył, pracując na budowie w Wielkiej Brytanii, gotując dla innych robotników oraz smakując też potrawy, które oni sobie przyrządzali. Prawda to czy fałsz?
5: Będę strzelał, powiem, że to prawda.
0: Powiesz, że to prawda. Ja też byłem zdziwiony, że właśnie w ten sposób potoczyła się jego kariera, ale to prawda, dorabiał sobie na budowie w Wielkiej Brytanii, to tam właśnie gotując dla innych, smakując, odkrył swoją prawdziwą pasję i prawdziwe powołanie i całe szczęście, bo dzięki temu można i fajne miejsce odkrywać i przyjemnie słuchać oraz zapałać miłością do gotowania. Ty nie będziesz musiał dzisiaj gotować, pizza od pizzerii muzycznej jest twoja, gratuluję.
5: Dziękuję bardzo.
0: I nie rozłączaj się, to powiem ci, jak ją sobie odebrać. Jazu teraz, Don't Go na naszej antenie.

Jedna z tysiąca piosenek o miłości. Oczywiście tytuł piosenki Susanna od imienia dziewczyny, bardzo oryginalnie. Jak Roxanne, Alice, Suzy i tak dalej, i tak dalej. No ale miło się tego słucham. 13 minut i będziemy mieli godzinę 11. Teraz szybciutko. Ogłoszenie pewnie. Na początku, jak się je czyta, to trochę krew mrozi w żyłach, ale już po ułamku sekundy wiadomo, o co chodzi. Pewien chłopak wpisuje sobie na Facebooku: siema, szukam ekipy do napadu. No i robi się ciekawie. Ale pisze dalej: bez przekleństw i bez obrażania się. Mam 10 lat i 166 level. Gram na PlayStation 4, chodzi o grę GTA 5.

0: PiS stoi przed wyborem, mówi były premier Mateusz Morawiecki. 10 osób zginęło, a co najmniej 4 są zaginione w Chile, burze i ulewy. Mistrzowie świata wrócili do domu. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Jest oświadczenie Mateusza Morawieckiego, by premier jeszcze raz powtórzył, że chce zostać w Prawie i Sprawiedliwości, ale nie zamierza rezygnować ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, mimo że nalega na to kierownictwo partii. Nasi konkurenci potrafią działać różnymi skrzydłami, my również nie powinniśmy bać się różnorodności. Różne skrzydła, ale jeden wielki obóz patriotyczny, mówiłby premier Mateusz Morawiecki.
1: Prawo i Sprawiedliwość stoi dzisiaj przed wyborem. Możemy zamknąć się w coraz mniejszym kręgu, mówić wyłącznie do już przekonanych i utracić zdolność zdobywania większości. Albo możemy ponownie stać się wielką partią, wielkim obozem polskiej prawicy i centroprawicy. Nie musimy wszyscy mówić tym samym językiem. Możemy docierać do różnych grup wyborców.
0: Zdaniem szefostwa PiS funkcjonowanie Stowarzyszenia Rozwój Plus podważa jedność partii.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Co najmniej 10 osób zginęło w wyniku burz i ulewnych deszczy, które przetoczyły się przez Chile. 17 osób zostało rannych, poinformowały chilijskie władze. Najbardziej ucierpiały regiony Coquimbo i Atacama w północnej części kraju. Szczegóły zna Agnieszka Skrzypczyk-Plaza.
3: Jak przekazały służby, oprócz 10 ofiar śmiertelnych, 4 osoby są uznawane za zaginione. Oprócz tego ponad 2400 mieszkańców zostało poszkodowanych, a ponad 100 tysięcy pozostaje odciętych od świata w następstwie powodzi spowodowanych wystąpieniem z brzegów kilku rzek. Na terenach wiejskich w regionie Coquimbo wojsko wykorzystało ciężki sprzęt do ratowania osób uwięzionych przez powódź. Część mieszkańców trzeba było ewakuować śmigłowcami z dachów zalanych domów. Region ten leży około 460 km na północ od stolicy kraju Santiago. Skala zniszczeń jest wyjątkowa. W niedzielę w ciągu zaledwie jednej godziny spadło tam więcej deszczu niż zwykle notuje się przez cały miesiąc.
0: Wczoraj wieczorem prezydent Chile ogłosił stan wyjątkowy w tym regionie. Nadal około 150 tysięcy odbiorców w całym kraju pozostaje bez prądu.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Samolot z hiszpańskimi piłkarzami wylądował na lotnisku w Madrycie wczoraj po południu, a potem w stolicy zaczęła się wielka fiesta z udziałem nawet 2 milionów kibiców. Na scenę wyszedł m.in. najlepszy piłkarz mundialu Pedri, który zabrał głos.
4: Chciałbym wspomnieć o kimś, kto jest niezwykle ważny dla tej drużyny, kimś bardzo dla mnie wyjątkowym, o zawodniku, który być może często był niesprawiedliwie krytykowany, a który dziś jest częścią historii hiszpańskiej piłki. Zaśpiewajmy razem.
5: Es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran. Ferran, Ferran.
0: Ferran Torres strzelił jedynego gola podczas finału, w którym Hiszpania pokonała Argentynę 1-0 i po raz drugi została piłkarskim mistrzem świata. To może być ostatni dzwonek na zapisy na trzeci i ostatni tegoroczny turnus wakacji z wojskiem. Chodzi o miesięczne szkolenie, za które każdy uczestnik dostaje około 6 tysięcy złotych brutto, mówi Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
6: Osoba musi przejść proces kwalifikacji, choćby medycznej i psychologicznej, do pełnienia służby wojskowej. Podejmuje służbę ze wszystkimi tego rygorami, czyli na przykład kwestie wyglądu zewnętrznego, regulaminów, wszystkich ograniczeń związanych choćby na przykład z byciem skoszarowanym. Nie można po prostu wyjść sobie na przykład z kosza na przerwę.
0: Szkolenie kończy się przysięgą wojskową.
7: Cztery i pół minuty po godzinie 11, 17 stopni na termometrach, 21 maksymalnie zobaczymy. Wiatr nas dodatkowo chłodzi, bo wieje nawet w porywach do 53 km na godzinę. Chmury się będą pojawiać, ale synoptycy odwołali dziś deszcz. Cieszmy się, można powiedzieć, taką pogodą, bo kolejne 3 dni to temperatury też w okolicach 20 stopni, ale to do pochmurne i deszczowe. Gdzie jest lato, ja się pytam.
8: Reklama. Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
9: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
10: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
11: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Teraz będzie o takich teoriach spiskowych, ale coś w tych jest. Nie, w niej akurat. 18 minut po godzinie 11. Chodzi o mapy Google'a. Wszyscy ich używamy, ale to naprawdę nie czytam sobie, na jakich zasadach to wszystko działa. Nie jest to, my wpisujemy po prostu o Zakopane i prowadzi nas 400 kilometrów. Kryje się za tym jednak dużo bardziej skomplikowana tak naprawdę matematyka, algorytmy i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak pewnie wy też dostajecie coś takiego, jak jedziecie sobie na jakiejś zaplanowanej trasie i nagle on wam proponuje trasę alternatywną, która nie wiadomo dlaczego na przykład jest, tak by wyszło, 45 minut dłuższa. No, okazuje się, że takie jest celowe działanie. Ma pokazać inną, drugą trasę. I nie ma być jakby drugą najszybszą, tylko inną trasą. Czasami faktycznie jest, nie wiem, godzina 10 dłużej, a czasami to raptem 2-3 minuty. I teraz jaki jest cel tego wszystkiego? Bardzo prosty. Otóż chodzi o to, żeby tak naprawdę troszkę też rozładować korki. No właśnie, tutaj krążą te teorie, że mapy w ten sposób po cichu rozkładają ruch, bo jeżeli wszyscy pojadą najkrótszą, najszybszą, no to wiadomo, że ona w tym momencie przestanie być tą najkrótszą i najszybszą, więc próbując tras alternatywnych, 2-3 minuty różnicy, dzięki temu może rozładowywać ruch. Ale tak jak mówię, to jest tylko teoria spiskowa, ale coś w tym jest.

Potem jeszcze afrykańskie, australijskie dźwięki, bo to Midnight Oil prosto z Australii. Proste rzeczy, proste przyjemności, które nam towarzyszą każdego dnia, o których czasami zapominamy i warto sobie przypominać. Takie jak na przykład drzemka popołudniowa po smacznym obiadku bez nastawiania budzika. Od po prostu ile się da, tyle możemy się drzemnąć. Albo to, żeby sobie usiąść gdzieś w parku na ławce i no niczym nie myśleć. Albo wręcz przeciwnie, popatrzeć sobie i pomyśleć o wszystkim, na co się ma ochotę i nigdzie się nie spieszyć. Jednym z takich rzeczy, które tutaj ludzie sobie wymieniają, to dość często jest coś, czego tak faktycznie ja dawno nie robiłem, czyli usiąść sobie w pokoju i posłuchać dobrego albumu muzycznego tak od początku do końca, jak go sobie artysta wymyślił. Kiedyś miałem na to więcej czasu i faktycznie sprawiało mi to przyjemność. Czy na przykład też wyjazd z psem do lasu gdzieś na dłuższy spacer, albo kupienie sobie czegoś drugiego, na co odkładaliśmy dłuższy czas i co nam sprawia dużą przyjemność. Jest tych drobnych przyjemności całkiem sporo, się okazuje, które możemy sobie robić od czasu do czasu. O, porządne podrapanie po plecach. Jej, jakie to jest fajne. I dużo jest za darmo takich rzeczy. Znajdźmy sobie je, pielęgnujmy je w sobie, dbajmy o nie, bo naprawdę tych przyjemności zbyt często nie doświadczamy, a szkoda.

0: oto promocja.
1: Przez całe wakacje, w każdy weekend, Radio Rodzina zabierze Cię w podróż po Dolnym Śląsku. Zamki, uzdrowiska, szlaki rowerowe, smaki regionu. Odkrywamy je razem, prosto z terenu. Słuchaj audycji Wakacje na Dolnym Śląsku w Radiu Rodzina oraz na stronie www.radiorodzina.pl. Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
0: Autopromocja.

Michael. Oczywiście, że to on. Michael Jackson na antenie Radio Rodzina. Za chwilkę będą intencje, to przypominam tylko, że zbieramy je również SMS-em od Państwa. Można je wysyłać w dowolnej chwili, a wysyłamy je pod numer 71 48. Zaczynamy SMS-a od słowa intencje.

I rozpoczynamy intencję. Czekamy na Państwa telefony pod numerem 71 322 20 22 i również na SMS-y z intencjami.

0: I jest pierwszy telefon od słuchacza. Witamy serdecznie, słucham intencji.
1: Szczęść Boże, dzień dobry. Ja pragnę Boga prosić Matkę Bożą Najświętszą, niosącej pomocy, o Boże błogosławieństwo, o dary Ducha Świętego, łaskę zdrowia dla wszystkich słuchaczy i pracowników Radia Rodzina, dla ich bliskich, dla moich dzieci, dla wnuków, dla synowej, dla zięciów, dla mojego męża, dla mojego brata, o potrzebne łaski Boże, ulgę bólu, który jest po poważnej operacji w Kamiennej Górze, Eugeniusza, i potrzebne łaski Boże dla wszystkich chorych, cierpiących, samotnych, przebywających w szpitalach, w hospicjach. Chcę też życzyć wszystkiego dobrego całej mojej rodzinie i całej wspólnocie parafialnej w Smolcu, wspólnocie parafialnej w Jaszkowcu, kapłanów dla tych wspólnot, o potrzebne łaski Boże w posłudze kapłańskiej. I potrzebne łaski Boże dla moich kuzynów, kuzynek, dla całego rodzeństwa. I także dla, szczególnie dla Łucji, Mariana, dla państwa Alicji i Piotra Chmurzyńskich, dla ich dzieci, dla całej służby liturgicznej w naszym kościele pod wezwaniem świętej Jadwigi w Sadkowie. I o potrzebne łaski Boże dla wszystkich kierowców podróżujących, pielgrzymujących. I o potrzebne łaski Boże też i o obronę naszego prezydenta, doktora Karola Nawrockiego, i o uratowanie naszej ojczyzny, aby zawsze była suwerenna, by była Polską. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, z Panem Bogiem.
0: Pozdrawiamy, dziękujemy pięknie. Pierwsze SMS-y do nas również docierają. Proszę o modlitwę za Anię, o pokonanie nałogu. I kolejny SMS, o siły podczas choroby, powrót do zdrowia, również dla siostrzenicy w trakcie boleriozy.

0: kolejna intencja. Witamy serdecznie, słuchamy.
1: Cześć Boże, ja chciałam prosić o modlitwę o radość życia wiecznego dla zmarłych rodziców świętej pamięci Janiny i Stanisława, dla ich rodziców i rodzeństwa z obydwu stron, dla krewnych, dla znajomych, dla poległych w obronie naszej ojczyzny, dla kapłanów, których spotkałam na swojej drodze życiowej i dla dusz w czyściu cierpiących. Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pozdrawiam serdecznie pracowników i słuchaczy Radia Rodzina, życząc błogosławionego dnia. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
0: Dziękujemy pięknie. Kolejny SMS z intencjami, który do nas dotarł. Proszę Najświętszą Matkę Bożą o wstawiennictwo w Bogu wiadomej sprawie. Bóg zapłać.

0: I kolejny telefon z intencjami. Witamy i słuchamy.
1: Szczęść Boże. Proszę o wspólną modlitwę do Matki Boskiej nieustającej pomocy za moją rodzinę, za moje dzieci, które są teraz na czasach, za o zdrowie dla mojego brata, dla mnie, o błogosławieństwo i pomoc w spełnianiu posługi kierowskiej dla mojego wnuka. A dla was proszę o to, żebyście byli zawsze z nami. Żeby wam Pan Bóg służył i Matka Boska, żeby miała was w swojej opiece, bo wy jesteście moim oparciem, które od rana jestem z wami. I inne radio dla mnie nie istnieje, tylko wy. Z każdym z was staram się kontaktować duchowo. Szczęść wam Boże.
0: Dziękujemy pięknie.
1: Bądźcie jak najdłużej.
0: Mamy taką nadzieję również.
1: W swojej opiece.
0: Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy serdecznie. Jeszcze mamy kilka minut, czas jeszcze na kolejny SMS. Zapraszamy również na intencję drogą telefoniczną. Proszę o wspólną modlitwę w intencji uzdrowienia mnie i męża z ciężkiej choroby. Dziękuję i pozdrawiam pracowników Radia Rodzina oraz radiosłuchaczy. Stała słuchaczka z Kłodzka również serdecznie i ciepło pozdrawiamy.

0: Kolejna intencja na naszej antenie. Witamy. Można składać.
1: Szczęść Boże. Chciałabym do dzisiejszej modlitwy dołączyć prośbę do Matki Bożej o uzdrowienie na duszy i ciele dla mojej córki Kasi, także o szczęśliwe przyjście na świat wnuka, który ma się urodzić w grudniu, a także o potrzebne łaski dla całej naszej rodziny. Pozdrawiam serdecznie wszystkich pracowników Radia Maryja oraz wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
0: Radia Rodzina, ale rozumiemy oczywiście to. Kolejne SMS, bardzo proszę. Proszę naszą kochaną Maryję o pomyślny przebieg operacji i łaskę zdrowia dla kochanej mamy Barbary. Proszę córki Ela, Ania, Gosia i cała rodzina. Kolejny SMS. Proszę o zdrowie dla taty, o utrzymanie taty przy życiu, o prawidłowe wyniki badań lekarskich.

I kolejny SMS w intencji ojca Wawrzyńca. Z okazji imienin. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, strumienie łask przez ręce i serce Maryi, Matki Kapłanów, a także za wstawiennictwem świętego Wawrzyńca o uzdrowienie za zmarłych i duszę w czyśćcu. Modli się słuchaczka.

I dziękujemy pięknie za wszystkie intencje składane na naszej antenie i te SMS-owe, i te bezpośrednio przez telefon. Wybiła godzina 12, zatem zapraszam na modlitwę Anioł Pański.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę.

0: całym kraju będą dziś wyć syreny, powiemy, na co zwrócić uwagę. Na tory między Nowym Sączem a Krynicą wróciły pociągi. Zajrzymy też w Tatry, tam trwa remont dwóch popularnych szlaków. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Do godziny 19 w całej Polsce mogą wyć syreny alarmowe. Trwają dziś ćwiczenia Alarm 2026. To sprawdzian systemu ostrzegania na wypadek zagrożenia uderzeniami z powietrza. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk uspokaja, dźwięk nie oznacza realnego niebezpieczeństwa.
1: W tych godzinach między 7 a 19 wszyscy z Państwa możecie spodziewać się uruchomienia syren alarmowych. Nie jest powiedziane ilukrotnie. Może to być raz, może to być 5 razy.
0: Ważne, by odróżnić dwa sygnały.
1: Uruchomienie systemu to jest 3-minutowy sygnał modulowany. To jest sygnał, który najczęściej kojarzymy z remizami strażackimi. To jest sygnał, którego ton podchodzi do góry, następnie opada.
0: Natomiast odwołanie alarmu to sygnał ciągły na wysokim tonie i jednostajny dźwięk przez 3 minuty. Pociągi wróciły na trasę kolejową numer 96 między Nowym Sączem a Krynicą Zdrój. Rano przywrócono ruch po zakończeniu napraw torowiska w okolicach Wierchołmi, które zostało uszkodzone w wyniku piątkowego wykolejenia pociągu towarowego. W wyniku tego zdarzenia część pustych wagonów towarowych wpadła do rzeki Poprad. Kilka z nich nadal się w niej znajduje, będą sukcesywnie wyciągane. A okoliczności wykolejenia wyjaśnia teraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wakacje w Grecji upływają pod znakiem suszy. Popularne wśród turystów wyspy mają coraz większy problem z dostępem do wody. Polscy turyści wybierający się tam na urlop muszą spodziewać się ograniczeń. W skrajnych przypadkach mogą nawet pojawić się puste krany. O szczegółach Szymon Kępka.
3: Najtrudniejsza sytuacja jest teraz na wyspie Astypalea. To między Rodos a Santorini na Morzu Egejskim. Tam woda jest racjonowana turystom w butelkach. Trudna sytuacja dotyczy również popularnych kierunków wakacyjnych jak Mykonos i Santorini. Co ma zrobić polski turysta, jeśli w czasie wakacji w greckim hotelu nie ma wody? Odpowiada ekspert do spraw turystyki Marek Kamiński.
4: Karta frankfurcka mówi, że z tytułu na przykład poszczególnych elementów niezgodności jest ileś procent, które klient może żądać rekompensaty. No i woda, oczywiście brak wody jest też w sposób znaczny ujęta. Procentowa odszkodowawczość i tutaj oczywiście klient ma prawo z tego żądać, wręcz piszmy reklamację.
3: Alert dotyczący braku w dostawach wody dotyczy 7 greckich wysp.
0: Problemy z dostępnością słodkiej wody w kurortach dotyczą m.in. wysp Kanaryjskich, Ibizy, Borneo czy bałtyckiej Gotlandii. Ograniczenia także w polskich Tatrach. Rozpoczął się bowiem remont dwóch popularnych szlaków. Na szlaku z hali gąsienicowej na Zawrat wymieniane są łańcuchy, a w pobliżu Buli pod Rysami naprawiane są stopnie, które uszkodziła lawina skalna. Szlaki nie są zamykane, ale można spodziewać się chwilowych utrudnień.
5: Dwanaście minut po godzinie 12:00. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. Aktualnie mamy 16 stopni. Dzisiaj maksymalna temperatura to 21 stopni. Jest pochmurno. Słońce będzie wyglądać jednak zza tych chmur. Na Dolnym Śląsku może popadać m.in. w Środzie Śląskiej, Wołowie czy Mieliczu. We Wrocławiu raczej bez opadów. Wieje natomiast wiatr. Można go odczuć na zewnątrz. Jest także dosyć chłodno.
2: Radio Rodzina. Rodzina.
5: Dzień dobry wszystkim. Przy mikrofonie Judyta Eksner. Już prawie 13 minut po godzinie 12. Dzisiaj za oknem pochmurno. Trudno było się obudzić, rozbudzić. A za mną dużo tras samochodowych i przez całą tą drogę, jaką pokonałam właśnie z tym takim pochmurnym, wietrznym anturażem za oknem, bardzo dobrze mi się słuchało muzyki. Jeszcze byłam sama, także nikt do mnie nie mówił. I m.in. natrafiłam na piosenkę, którą zaraz wam pokażę. Jest to dla mnie trochę takie odkrycie, chociaż znam ten utwór i zespół Ameryka, natomiast właśnie słuchając tego tekstu i tych harmonii wyśpiewywanych przez mężczyzn z tego zespołu oraz takich przyjemnych gitarowych riffów, no to jakoś tak porwało mnie to na tą pustynię, bo o tym jest ten utwór, o podróży przez pustynię, a nazywa się A Horse With No Name, czyli koń bez imienia, nie bezimienny, a bez imienia. Zapraszam was teraz, chcę się z wami podzielić tym nastrojem pochmurno-pustynnym.

0: Zespół Pustki na antenie Radio Rodzina już 20 minut po godzinie 12. Czy macie pomysł na dzisiejszy wieczór? Co będziecie robić ciekawego? Dzisiaj jest taka pogoda, że najchętniej zaszylibyśmy się gdzieś w ciepłym miejscu z kocykiem i chyba ciepłą herbatą. Trochę jesiennie się zrobiło, już nawet nie wiosennie, jak do tej pory sądziłam, a jesiennie swetry, kurtki. Może trzeba się z nimi przeprosić i na jakiś czas znowu je założyć, bo naprawdę jest chłodno i nawet wietrznie i tak pochmurno słońce na jakiś czas się schowało, ale chyba za jakiś czas znowu wróci do nas ze zdwojoną siłą. Dzisiaj możecie spędzić wieczór właśnie zaszywając się w pięknym wnętrzu Oratorium Marianum, kolejny koncert z cyklu Wrocław Summer Classics. Rozmawialiśmy o formule tego koncertu, bo to koncert wyjątkowy, familijny i o nim mówił nam Marcin Ostrowski, jeden z organizatorów festiwalu z Filharmonii Uniwersyteckiej.
1: Jest to specjalne wydarzenie naszego festiwalu, ukłon dla rodzin, pozdrawiamy Radio Rodzina i ukłon dla najmłodszych słuchaczy, których serdecznie na ten koncert szczególnie zapraszamy. Nasze koncerty generalnie nie są zamknięte dla dzieci, nie mamy ograniczeń wiekowych. Zachęcamy rodziny, żeby przyszli razem, żeby najmłodsi słuchacze razem z rodzicami mogli posłuchać nie tylko muzyki, ale też prelekcji, o czym ta muzyka jest. Wystąpi kwartet smyczkowy Ricordansa i młoda skrzypa Diana Wiktoria Cel. To też jest po to, żeby pokazać właśnie młodym, że rozpoczęta odpowiednio wcześniej kariera już w wieku nastoletnim może skutkować występami na festiwalach na poważnej scenie. Poza tym na koncercie będziemy sporo opowiadać, starać się zaangażować słuchaczy, troszeczkę zadać pytań nieoczywistych, troszeczkę zaskoczyć niespodziankami i ciekawostkami z życia autora, z działalności muzyków, no i z czasów powstawania dzieła.
0: Ja przypomnę, że koncerty Wrocław Summer Classics odbywają się przez całe wakacje, przez lipiec i sierpień. My zapraszamy Was na każdy z tych koncertów. Na dzisiejsze zaproszenia otrzymała nasza słuchaczka w dniu wczorajszym, a przed nami właśnie jeszcze 3 koncerty. Ten dzisiejszy, familijny, 4 pory roku i koncerty w piątek, 24 lipca. To gala operowa La Vita e Bella, Życie jest piękne, podczas której zaplanowano premierę fragmentów opery wrocławskiego kompozytora Wiesława Małuchy. Następnie we wtorek 28 lipca odbędzie się gala piosenki filmowej musicalowej. O tym do tego jeszcze na pewno wrócimy już za chwilę, a teraz wracamy do muzyki.

to Rod Stewart na antenie Radia Rodzina. Już 33 minuty po godzinie 12 i słońce chyba wyłania się zza chmur, jak widzę przez okno. A ja wracam do tematu Wrocław Summer Classics. Mówiłam o koncercie, który dzisiaj się odbędzie, czyli cztery pory roku, a przynajmniej jeszcze dwa koncerty lipcowe. Natomiast w sierpniu festiwal rozpocznie koncert, który przeniesie publiczność do Włoch i Francji. I jak zapowiada organizator Marcin Ostrowski,

0: Będzie to jeden z najbardziej nastrojowych wieczorów tegorocznego Wrocław Summer Classics.
1: To będzie bardzo wakacyjny koncert z Paryża do Neapolu. Przewiozą nas między tymi dwoma miejscami znani i lubiani wokaliści Grażyna Komincz, Elżbieta Cabała i Rafał Żurakowski, a słowem o muzyce koncert urozmaici Bartosz Żurakowski.
0: A w dalszej części festiwalu ponownie nie zabraknie dobrze znanych dzieł muzyki, między innymi barokowej.
1: 11 sierpnia wrócimy jeszcze raz do Vivaldiego, ale w zupełnie innej odsłonie, w odsłonie nieco multimedialnej. Będzie to mój autorski projekt Vivaldi Experience, 400 obrazów, 4 pory roku. Na wielkim ekranie wyświetlone będą w sekwencji odpowiadającej intencji Vivaldiego różne obrazy mistrzów malarstwa obrazujące sceny z życia wiejskiego.
0: Co ciekawe, muzycy Filharmonii Uniwersyteckiej, którzy stoją za cyklem Wrocław Summer Classics, grają na instrumentach z XVIII wieku. Jest to jeden z wyróżników Filharmonii, a także i całego festiwalu. Marcin Ostrowski tłumaczy, na czym to polega.
1: My gramy na instrumentach specjalnie dobieranych, to są instrumenty z kolekcji specjalnie wyselekcjonowanych instrumentów włoskich, francuskich, mistrzów lutnictwa. Żeby nie być gołosłownym, na przykład 14 sierpnia przyjedzie z Niemiec koleżanka skrzypaczka ze swoim zespołem, ona gra na fantastycznym instrumencie testore z XVIII wieku. Ja już słyszałem ten instrument w tej sali i brzmi naprawdę bosko. To jest coś, co wyróżnia zdecydowanie Filharmonię Uniwersytecką i nasze zespoły, że na to kładziemy specjalny nacisk, żeby muzycy występujący w naszych zespołach byli otwarci na korzystanie z tych instrumentów, wnosili też swoje instrumenty do wspólnego brzmienia.
0: Jeśli macie ochotę zasmakować trochę klasyki w centrum miasta, w Oratorium Marianum, warto sprawdzić program koncertów Wrocław Summer Classics. To jeszcze 3 koncerty lipcowe, w tym dzisiejszy oraz sierpniowe. My zapraszamy Was na każdy z nich, także jeśli znajdziecie tam swój ulubiony, na który chcielibyście wybrać się, warto słuchać nas w dniach poprzedzających koncert, bo na pewno będziemy Was na ten konkretny koncert zapraszać.

0: Już 44 minuty po godzinie 12 powoli zbliża się pierwsza, a po pierwszej zapraszam na konkurs. Będziemy rozdawać dla Was zaproszenie na pływalnię letnią Orbita, ale o tym za chwilę więcej. Teraz chciałam opowiedzieć o tym, co wydarzy się we Wrocławiu 25 lipca, a mianowicie będzie to Festiwal Piastowski, pokazy walk, średniowieczna moda, książęcy obóz i warsztaty dla całych rodzin. Tak właśnie zapowiada się to wydarzenie, które odbędzie się w piastowskiej pieczęci, czyli reliktach pierwszego zamku piastowskiego na Ostrowie Tumskim. O wydarzeniu opowiadała w naszym studiu Agnieszka Grabowiec, kustosz piastowskiej pieczęci.
1: Zdecydowaliśmy się zorganizować po raz drugi, bo w ubiegłym roku również w majówkę akurat organizowaliśmy Festiwal Piastowski. Przedsięwzięcie, które ma być czasem dla rodziny, czasem dla wspólnoty, czasem dla osób, które interesują się historią, rekonstrukcją historyczną, wszystkimi atrakcjami, które tutaj Zespół Rekonstrukcji Historycznych dla nas przygotował. Wszystko to będzie odbywać się właśnie na terenie piastowskiej pieczęci. Będzie rozbity obóz książęcy i cała masa atrakcji.
0: Wydarzenie rozpocznie się 25 lipca o godzinie 12 od pokazu średniowiecznej mody. Następnie, co nas czeka następnie, o tym mówi Agnieszka Grabowiec.
1: O 12 startujemy, rozpoczynamy pokazem mody średniowiecznej. Będzie również możliwość poobserwowania walk średniowiecznych, fechtunku. Będzie możliwość nauki tańca dawnego, a w obozie książęcym będą czekały atrakcje pewnie głównie dla najmłodszych, choć nie tylko. Na pewno będzie możliwość postrzelać z łuku, będzie możliwość zobaczyć, jak to jest z kaligrafią, czy to jest trudne, czy łatwe. Planujemy również możliwość zbudowania swojego własnego średniowiecznego zamku z klocków, także zachęcamy całymi rodzinami do odwiedzenia nas wówczas.
0: Wydarzeniem towarzyszącym będą warsztaty poświęcone genealogii i historii rodów 25 i 26 lipca o godzinie 12 w piastowskiej pieczęci, a ich celem jest zachęcenie do wspólnego odkrywania historii Wrocławia przez dzieci, rodziców i dziadków, a myślę, że to taki cel poboczny to może być zainteresowanie własnym rodem, jak daleko może sięgać pamięć, ile wiemy o naszych przodkach. Czasami ta pamięć jest bardzo krótka, bo nie przetrwały żadne ślady i mi udało się chyba dotrzeć do trzeciego pokolenia wstecz, natomiast no, pasjonująca jest ta historia, te białe plamy, których nie możemy odkryć. Posłuchajmy o warsztatach.
1: Zarówno 25, jak i 26 lipca o godzinie 12 ruszamy z takim specjalnym warsztatem dedykowanym rodzinom z dziećmi. To jest dla nas zawsze taki szczególny warsztat, dlatego że spędzamy czas nie tylko z dziećmi, jak zwykle to się u nas odbywa, ale również z ich rodzicami, dziadkami, ze starszym rodzeństwem, eksplorując temat genealogii, rodowości, rodziny, tego, co jest korzeniem Wrocławia. Zatem to jest dla nas taki obszar naszej działalności dający nam dużo satysfakcji, ale też taki, w którym widzimy no, ogromny potencjał. Widzimy, jak inaczej pracują dzieci w towarzystwie swoich bliskich, w towarzystwie swoich dziadków, jak to jest wspaniale móc podzielić się historią rodziny właśnie w piastowskiej pieczęci, gdzie moglibyśmy powiedzieć, jest ten ród Piastów, który tutaj we Wrocławiu istniał i którego dziedzictwem się opiekujemy, może wpływać na tę narrację.
0: Organizatorzy liczą, że wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz letnich imprez historycznych we Wrocławiu. Pierwsza edycja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem.
1: Widzimy potencjał, aby rozwijać tę inicjatywę. Chcielibyśmy, żeby Festiwal Piastowski stał się takim stałym elementem działalności piastowskiej pieczęci, żeby co roku odbywała się przynajmniej jedna duża impreza właśnie dedykowana tego typu aktywnościom. Zatem no, mamy nadzieję na coraz większy rozwój takiej inicjatywy.
0: No właśnie, to 25 lipca, 26 także warsztaty o genealogii i historii rodów. Może to zainteresować wszystkich tych, którzy nie znają dobrze korzeni piastowskich Wrocławia. Przecież są jeszcze ślady tego, co tutaj się działo. Dobrze nam znane i dostępne oczywiście są korzenie niemieckie, natomiast te piastowskie może trochę mniej. Może warto się tym zainteresować, jak myślicie. Na naszej stronie w zakładce Wrocław szczegóły dotyczące tego wydarzenia znajdziecie.

0: Ćwiczenia alarmowe w Polsce, syreny mogą wyć nawet kilkukrotnie. Ponad 900 rosyjskich akcji przeciwko wojsku ukraińskiemu. Studenci Politechniki Śląskiej zaprezentowali najnowszy model elektrycznego bolidu. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. W całej Polsce trwają ćwiczenia alarmowe. Syreny mogą zawyć w każdym miejscu w kraju, nawet kilkukrotnie. Emitują one dwa rodzaje dźwięku na wypadek ataku lotniczego. Najpierw 3-minutowy modulowany to początek alarmu. Potem 3-minutowy ciągły to jego zakończenie. Obywatele nie muszą podczas tych ćwiczeń reagować, za to sporo pracy mają urzędnicy w gminach, powiatach i na szczeblu wojewódzkim. Dla nich godziny uruchomienia syren też są niespodzianką.
1: Tak więc jeszcze przynajmniej kilka razy możemy spodziewać się, ale nie musimy tych sygnałów. Wszystko zależy od tego, jakie założenia przyjął scenariusz, który jest utrzymywany w tajemnicy, tak aby sprawdzić skuteczność służb i reakcji.
0: Tak mówił Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Tylko w minionym tygodniu Rosja zainicjowała 904 akcje przeciwko wojsku ukraińskiemu. Agresor atakował na linii frontu czy w innym obszarze. Tak o sytuacji Ukrainy, na której cały czas trwa wojna, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON-u spotkał się z dziennikarzami po posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego.
2: Lotnicze, szczególnie w nocy z soboty na niedzielę, użycie bomb manewrujących, pocisków manewrujących, bomb szybujących, pocisków balistycznych w najwyższym stopniu od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji w 2022 roku. Nigdy tylu w tak krótkim czasie pocisków manewrujących i balistycznych nie było użytych.
0: Kosiniak-Kamysz poinformował, że w związku z decyzją szczytu NATO, by rozbudować rurociągi paliwowe na wschód Europy, w tym w Polsce, zapadła decyzja właśnie o zgłoszeniu naszego kraju jako miejsca, w którym powinno być ulokowane centrum zarządzania tym projektem. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło rodzinny gang przemytników narkotyków. Na jego czele stał mężczyzna odbywający karę pozbawienia wolności za inne przestępstwa. W wyniku skoordynowanej akcji zatrzymano 11 osób, a łącznie zarzuty usłyszało 12 podejrzanych, informuje Krzysztof Wrześniowski, rzecznik prasowy komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.
3: Trzon grupy mieli stanowić członkowie jednej rodziny. Poszczególne osoby odpowiadały za organizowanie dostaw narkotyków z Hiszpanii, ich odbiór w Polsce, pozyskiwanie kolejnych odbiorców, dalszą dystrybucję, a także pranie pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu. Podczas przeszukań mieszkań, pojazdów i innych wytypowanych obiektów funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków takich jak mefedron, kokaina, marihuana, MDMA, LSD czy haszysz.
0: Do zatrzymań doszło na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. Śledztwo ma charakter rozwojowy.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Studenci Politechniki Śląskiej zaprezentowali kolejny, najnowszy model elektrycznego bolidu. To połączenie pasji sportowej z naukową myślą inżynieryjną. SW06 to efekt wielu miesięcy intensywnej pracy młodych inżynierów zrzeszonych w studenckim kole naukowym Pol SL Racing, mówi Dawid Domański, lider zespołu.
5: No jest to na pewno nasz najlżejszy bolid elektryczny, najszybszy oraz najbardziej wydajny energetycznie. Moc maksymalna regulowana przez regulamin naszych konstrukcji to 80 kW. Liczymy według kalkulacji, nasza prędkość maksymalna naszego pojazdu to około 110 km na godzinę.
0: Pierwszy test nowego pojazdu już się odbył. 12 sierpnia na niemieckim torze okaże się, czy ta praca naukowa przyniesie rajdowe sukcesy.
6: Już 5 minut po godzinie 13 we Wrocławiu, aktualnie 19 stopni, jest pochmurno niemal, niebo niemal całkowicie zasnute jest chmurami, wieje także wiatr z prędkością maksymalną 22 km na godzinę, jest szansa na opady, natomiast nieduża we Wrocławiu, w innych częściach województwa będzie dzisiaj padać, m.in. w Wołowie, Legnicy, Oleśnicy czy Miliczu. We Wrocławiu maksymalnie możemy się spodziewać 21 stopni w dniu dzisiejszym.
7: Reklama. Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
9: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
10: Nie mam prawka.
9: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
10: Brzmi super. Dzięki.
9: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
11: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
12: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
11: To dokąd na wakacje?
12: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
11: A może dalej?
12: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
11: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
13: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
14: Reklama.
15: Radio Rodzina. Rodzina.
6: Już 7 minut po godzinie 13 i przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim w ten pochmurny wtorek. Ciekawa jestem, czy wiecie, że we Wrocławiu można spotkać się twarzą w twarz z krową bądź koniem. Zaraz Wam opowiem o ciekawym miejscu, gdzie możecie wybrać się we Wrocławiu, na jego obrzeżach właściwie z całą rodziną. To moje takie odkrycie, o tym już za chwilkę.

Mówiłam o krowach i koniach pod Wrocławiem, ale są też baranki właśnie w tym miejscu. Jest to miejsce położone około 16 kilometrów, 20-30 minut z centrum. Jedziemy, by trafić do Jarnołtowa Ratynia, gdzie znajduje się ścieżka przyrodnicza nad Bystrzycą. Tam mamy 14 przystanków i 6,5 kilometrów trasy, którą pokonujemy pieszo. To jest park krajobrazowy Doliny Bystrzycy, która piękne zakola tam tworzy. Wszystko wygląda bardzo malowniczo, rozległe łąki, zwierzęta, których po drodze właśnie jest mnóstwo. I na samym początku wita nas napis: uwaga, krowy. Idąc dalej możemy podziwiać konie, a na samym końcu czeka na nas największa atrakcja, jaką są tysiące baranków. Odgłosy zwierząt i przyrody towarzyszyć będą Wam przez całą drogę. Na początku trasy należy rozpocząć od zaparkowania samochodu bądź po prostu dotarcia w pobliże karczmy Rzym. Dalej samochodem nie dojedziemy. Tam trzeba pokonać dwa drewniane mostki i poruszać się zgodnie z wytyczoną ścieżką. Warto wiedzieć, że należy trzymać się wyznaczonej ścieżki, by nie płoszyć zwierząt, których jest tam bardzo dużo. Można dojechać z centrum Wrocławia także autobusem, jeśli nie poruszycie się samochodem. To około, tak jak wspomniałam na początku, 16 km z centrum, 20-30 minut jazdy samochodem i naprawdę jesteście w niezwykle sielankowym miejscu, gdzie możecie spotkać się ze zwierzętami, a to jest no taka dzisiaj trochę rzadkość. Nawet na wsi czasami ciężko uświadczyć choć jedną krowę. Tych gospodarstw jest coraz mniej, niestety, z roku na rok. Jak w wakacje zdarza mi się często właśnie odwiedzać takie miejsca, żeby zapytać się, czy możemy zobaczyć krowę z dziećmi. To jest zawsze wspaniałe doświadczenie i właśnie rozmawiając z gospodarzami okazuje się, że takich miejsc jest niestety coraz mniej. Warto zapamiętać Jarnołtów Ratyń. To jest park krajobrazowy Doliny Bystrzycy. Przepiękne miejsce. Bardzo polecam na taką rodzinną wycieczkę. Nie trzeba jechać często nigdzie daleko, przygoda jest tuż.

0: I want you, I want you. A teraz czas na konkurs popołudniowy. Dzisiaj mamy dla was zaproszenia. Nie wiem, czy to adekwatne zaproszenia, bo kiedy wyglądam za okno, nie myślę wcale o kąpieli, ale mam dla was zaproszenie na pływalnię letnią Orbita. Sprawdzam pogodę i już chyba od czwartku, a nawet od jutra maksymalnie 27 stopni. Trudno w to uwierzyć, bo póki co jest, raczej myślimy o tym, żeby jakiś sweter ciepły włożyć, a nie strój kąpielowy, no ale jeszcze cieplej na pewno będzie i na pewno będziecie chcieli pokąpać się troszeczkę, na przykład na pływalni letniej Orbita. Mam tutaj zaproszenie, dwa zaproszenia pojedyncze, czyli jedno podwójne. Można wybrać się z kimś, jeśli macie ochotę popływać nie dzisiaj, ale w najbliższych dniach lub po prostu za jakiś czas. Wystarczy do nas napisać 7148, wiadomość, zaczynamy od słowa rodzina, wasze imię i może z kim wybierzecie się po prostu na to kąpielisko. Czy myślicie o pływaniu, kiedy za oknem tak zimno? Napiszcie nam o tym albo zadzwońcie 71 322 2022. A już teraz przenosimy się w nieco cieplejsze miejsce, prosto na plażę Zanzibaru.
1: Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Rodzina, przysyła Grzegorz Turna.

Chyba zrobiło się trochę cieplej przez te plaże Zanzibaru, zaraz jeszcze cieplej Lizbona, Rio i Hawana, ale zanim to przypominam, że chcę zaprosić Was dzisiaj na kąpielisko, pływalnia letnia Orbita, dwa zaproszenia czekają. Możecie wybrać się oczywiście z kimś, popływać, ochłodzić się, bo tak gorąco. Dzisiaj nie jest gorąco, ale w najbliższych dniach na pewno będzie jeszcze ciepło albo i cieplej, więc takie zaproszenia na pewno się przydadzą. Ich termin ważności już sprawdzam. Jest dosyć długi, no bo to do 31 sierpnia przyszłego roku, także jeśli nie w te wakacje, to w następne. Warto sobie gdzieś wtedy to schować, żeby czekało w bezpiecznym miejscu. No myślę, że to jest całkiem fajny pomysł, żeby się pokąpać. To dobrze też wybrać się na tą pływalnię rodzinnie z dziećmi, jeśli tam nie byliście. Jest brodzik dla dzieci, jest cała infrastruktura leżaczkowa, są także zjeżdżalnie, kilka rodzajów, jest basen sportowy, więc każdy znajdzie coś dla siebie na takiej pływalni. A teraz przenosimy się gdzieś, gdzie jest troszeczkę cieplej niż tutaj u nas.

0: Ależ melancholijnie zrobiło się z tą Anią Dąbrowską na antenie Radia Rodzina. 36 minut po godzinie 13. Zakończyła się 12. edycja Festiwalu Góry Literatury. To było 8 dni wypełnionych spotkaniami z pisarzami, dziennikarzami i różnymi osobistościami świata literackiego, można powiedzieć, w 30 różnych lokalizacjach na Dolnym Śląsku, m.in. w Ścinawce Górnej, na Zamku Sarny, gdzie biło serce festiwalu, ale także w Nowej Rudzie, w Wałbrzychu i w wielu innych miejscach. Festiwal Góry Literatury w tym roku odbywał się pod hasłem Terytoria i jak podkreślają organizatorzy, cele wydarzenia zostały w pełni zrealizowane, mówi Dorota Oczak-Stach, rzeczniczka prasowa festiwalu.
1: Jesteśmy zdumieni tym, że każdego roku festiwal przyciąga coraz większą publiczność. Nie znam jeszcze na tę chwilę dokładnych danych i statystyk, ale widzimy, z roku na rok przyjeżdża do nas coraz więcej osób, które dzielą z nami wartości, idee i chcą podejmować ten dialog, tę rozmowę i dyskusję, którą proponujemy. I co nas bardzo cieszy, nie tylko tutaj na Zamku Sarny, gdzie zaczynamy, kończymy festiwal, ale ta publiczność pojawia się także we wszystkich tych miastach, po których krążymy, bo przypomnę, że festiwal odbywa się w 30 lokalizacjach w tym roku na Dolnym Śląsku, także w małych miastach, miasteczkach i przychodzą do nas osoby mieszkające właśnie tam, ale też zjeżdżają się oczywiście z całego województwa, czy nawet z kraju. Dużo osób bierze udział w naszych pasmach edukacyjnych, w latającym Uniwersytecie Ludowym i małych górach literatury dla dzieci i bardzo nas to cieszy, bo widzimy to jako naszą misję. Bardzo podchodzimy do tego ideowo, misyjnie i cieszymy się, że możemy docierać z ważnymi tematami, z trudnymi tematami, także do małych ośrodków, gdzie zdarza się, że kultura jest marginalizowana.
0: No właśnie, pasmo Małe Góry Literatury, pełne było spektakli, spotkania wokół tematów dziecięcych i młodzieżowych, a także wspólne oglądanie bajek. Dużo tego było, dużo się działo. Ja też byłam na tym festiwalu i relacjonowałam częściowo to, co tam się działo. Rozmawiałam także z pisarką, autorką wspaniałej książki Ziemie, historia odzyskiwania i utraty. O tym była nasza audycja Przystanek Kultura, a Dorota Oczak-Stach, rzeczniczka prasowa tego festiwalu, dodaje, że kierują się tam wartościami, które są zapisane w statucie Fundacji Olgi Tokarczuk.
1: To jest właśnie między innymi działalność tutaj na terenach Dolnego Śląska, w tych mniejszych ośrodkach, docieranie z kulturą, promocja czytelnictwa, literatury, ale również rozmowa czy też walka o prawach człowieka, mniejszości, prawach zwierząt. I to są wartości niezmienne, z którymi staramy się tutaj również docierać. Olga Tokarczuk, wydaje mi się, że uwielbia ten festiwal i jest wdzięczna za to, że rozrasta się on w ten sposób. Tak jak mówiłam wcześniej, że przyciąga ludzi i że jest nas tak wielu i możemy dzielić te wartości. W ubiegłym roku, udzielając wywiadu, mówiła o tym, że chciałaby, żeby cała Polska była taka jak ten festiwal, mając na myśli to, że jest u nas przestrzeń na rozmowę, jest przestrzeń na dialog. Możemy się ze sobą nie zgadzać, możemy mieć zupełnie odmienne zdanie, ale się słuchamy i chcemy ze sobą rozmawiać i chcemy ten dialog podejmować. I to są wartości, które dzielimy z naszą publicznością.
0: No właśnie, a Festiwal Góry Literatury to także przepiękne okoliczności przyrody. Ten Zamek Sarny w Ścinawce Górnej jest taki, jakby można powiedzieć, przerośnięty roślinnością, która go otacza, bo częściowo to takie, można powiedzieć, no może ruiny to za dużo powiedziane, ale pozostałości zabudowań istniejących tam niegdyś, które przerosły, zarosły z różnych stron, z niektórych stron się troszeczkę rozsypują. Przepięknie tam się odpoczywa, słucha literatury, który słucha właśnie spotkań i dyskusji, a jeśli nie byliście w tym roku, warto zapamiętać, że to zawsze w lipcu. Mamy niedaleko z Wrocławia, ale też jeśli nie mieszkacie we Wrocławiu, a na przykład w Wałbrzychu, to tam właśnie odbywało się części spotkań. Większość tych debat i spotkań była transmitowana na żywo, a ich zapisy pozostaną dostępne na kanałach YouTube Festiwalu Góry Literatury oraz Fundacji Olgi Tokarczuk. Zachęcam do tego, by odwiedzić te strony.
1: staramy się, aby wydarzenia były jak najbardziej dostępne dla jak najszerszego grona, czyli wiele naszych debat, rozmów, spotkań transmitujemy na żywo, ale nie, to nie koniec, ponieważ ich zapisy z nami zostają. Będą udostępnione na kanałach zarówno Festiwalu Gór Literatury, jak i Fundacji Olgi Tokarczuk. Można do nich wracać w dowolnym momencie, odsłuchać na spokojnie w zaciszu domowym, czy w dowolnym wybranym miejscu na świecie posłuchać. I wiemy, że uczestnicy to robią, bo obserwujemy statystyki i wiemy, że ludzie oglądają zarówno na żywo, ale po festiwalu, po jego zakończeniu one rosną, no nie chcę powiedzieć lawinowo, ale naprawdę widzimy, że cieszą się bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem i że wiele osób chce do nich wracać albo zapoznać się.
0: Temat przyszłorocznej edycji nie został jeszcze ujawniony, ale jak zapowiada rzeczniczka prasowa, zostanie wybrany w odpowiedzi na aktualne zjawiska społeczne, podobnie jak w latach poprzednich.
1: Będziemy obserwować, będziemy reagować, tak samo jak literatura reaguje na zjawiska społeczne. Mówimy często o tym, że literatura to jest taka soczewka, w której skupiają się różne problemy społeczne, w której się przyglądamy też jako społeczeństwo i chyba podobnie jest na naszym festiwalu. Także zobaczymy, co kolejny rok przyniesie i o czym będziemy rozmawiać.
0: 13. edycja Festiwalu Góry Literatury odbędzie się w lipcu 2027 roku. Warto zapamiętać to i wybrać się, jeśli nie mieliście okazji w tym roku.

0: Już 5 minut pozostało do godziny 14. Wczoraj w naszym studiu gościliśmy Joannę Sęczek, z którą rozmawialiśmy o regeneracji w wakacje, o masażu. Joanna jest naturoterapeutką i masażystką. I wakacje to okres, który kojarzymy właśnie z wypoczynkiem, ale niekoniecznie z takim postawieniem na regenerację ciała, powrotem do siebie i na tym, żeby skupić się, co się dzieje z naszym ciałem, po czym poznać, że jest ono przeciążone.
1: No przede wszystkim to jest takie przewlekłe zmęczenie, przewlekły stres. Często objawia się różnymi bólami w ciele, ale również spadkiem odporności, brakiem takiej wewnętrznej ciszy, mogę powiedzieć, takiego wewnętrznego spokoju, pogorszeniem trawienia, takim niepokojem, lękiem i ciągłym rozdygotaniem. Dlatego to są właśnie takie objawy, na które trzeba zwrócić uwagę, żeby poczuć się lepiej. Warto z nimi coś właśnie zrobić.
0: Warto wówczas zatrzymać się i wsłuchać w swoje ciało. W nauce mówi się o takim zjawisku pamięci mięśniowej. Czy ciało pamięta stres i gdzie on może się kumulować?
1: Ciało tak naprawdę pamięta wszystko i pamięta właśnie ten stres, zaczynając od czasu płodowego, poprzez wydarzenia z dzieciństwa, czasy nastoletnie i dorosłe. I objawia się on przeróżnymi napięciami, tak jak właśnie mówiłam, również tymi bólami. Często na tym podłożu powstają choroby i dolegliwości. Na masażu może to się objawiać uwolnieniem emocji. Czasami przychodzą różne wspomnienia i są one właśnie powiązane z takimi traumatycznymi doświadczeniami z przeszłości.
0: W wakacje, jeśli jeszcze nie mieliście okazji bycia na masażu, bycia masowanym, może warto właśnie latem spróbować takiego rodzaju regeneracji. Dotyk jest takim narzędziem, które pozwala poczuć się bezpiecznie, mówi Joanna Sęczek.
1: Dotyk jest takim bardzo fajnym narzędziem, które pozwala poczuć się ciału bezpiecznie. A kiedy ciało czuje się bezpiecznie, ono naprawdę może zacząć odpuszczać. A dotyk również stymuluje wydzielanie hormonu oksytocyny, hormonu szczęścia, miłości, ale też obniża poziom kortyzolu, który jest związany właśnie ze stresem i z odczuwaniem napięcia na co dzień. I według mnie dotyk również kontaktuje z swoim sercem, z intuicją i z samym sobą. I właśnie przynosi ten wewnętrzny spokój i ciszę. I działa trochę tak jak taki koc obciążeniowy, dzięki czemu właśnie koi układ nerwowy i jest takim rodzajem przytulenia.
0: Takie przytulenie jest niezwykle przyjemne, ale jeśli nie możemy sobie pozwolić aktualnie na masaż, nie mamy czasu, możliwości, warto zacząć od automasażu.
1: Bardzo fajną metodą jest właśnie automasaż. I ja bardzo polecam, to jest taka, myślę, najwyższa forma samomiłości i dbania o siebie, takiego właśnie self-care. I to bardzo koi układ nerwowy. Ja również wykonuję często sobie automasaż. Można go wykonywać na sucho, przy pomocy również rollerów albo piłeczek takich masujących, ale też bardzo fajnym dodatkiem jest olej. Najlepiej go podgrzać i właśnie zakończenie takiego dnia albo rozpoczęcie to jest naprawdę bardzo fajna sprawa.
0: No właśnie, taka minuta dla siebie w ciągu dnia i czasami to wystarczy.

0: NFZ dostanie grafiki czasu pracy lekarzy. Rolnicy apelują o długofalowe wsparcie w walce z suszą. Lech i Górnik zaczynają walkę o Ligę Mistrzów. Joanna Wyleszą, zapraszam na wiadomości. Rząd zajmie się dziś zmianami w kontrolowaniu czasu pracy lekarzy. Do tej pory Narodowy Fundusz Zdrowia widział tylko średnio tygodniowe grafiki lekarzy, nie sprawdzał, ile godzin dziennie faktycznie pracują. To ma się zmienić po wprowadzeniu nowych przepisów. Zmiany wymuszą na szpitalach przekazywanie rzeczywistych danych o czasie pracy personelu, mówi wiceprezes NFZ-u Jakub Szulc.
1: Będziemy się posługiwali rzeczywistymi danymi dotyczącymi czasu pracy personelu. To jest zapisane w jednym z rozporządzeń, gdzie zobowiązujemy świadczeniodawców do tego, żeby faktycznie przekazywali realne, rzeczywiste grafiki czasu pracy.
0: Przygotowane przepisy to odpowiedź na doniesienia o lekarzach formalnie pracujących więcej godzin niż ma doba. W sklepach i na bazarach będzie drożej. Uprawy mocno ucierpiały z powodu upałów i suszy. Straty w uprawach fasoli to nawet 90%. Podobnie jest z częścią owoców, które po prostu ugotowały się na krzakach. Rolnik z gminy Tarnogród, Bartłomiej Świtała, mówi krótko. Muszą znaleźć się pieniądze na systemy nawadniania dla gospodarstw rolnych, bo dłużej takich susz nie przetrwamy.
2: W poprzedniej wspólnej polityce rolnej było dofinansowanie do nawodnień dla rolników, a w obecnej już nie ma, więc jeżeli tej, która jest planowana, dalej tych nawodnień nie będzie, to ten problem tylko będzie się pogłębiał.
0: Ministerstwo Rolnictwa zapowiada, że walczy o unijne środki na nawodnienia.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kierowcy autobusów z Bielska-Białej dostaną specjalny dodatek do wypłaty za pracę w warunkach większego stresu. To po głośnym ataku byłego już pracownika bielskiego MZK na dwie nastoletnie Ukrainki. W sieci pojawiły się nieprawdziwe informacje o tym, że to dziewczyny sprowokowały zajście. Wywołało to falę hejtu i gruźb wobec firmy oraz jej załogi. MZK Bielsko-Biała wprowadza teraz nowe procedury bezpieczeństwa. Jak mówi prezes spółki Hubert Maślanka, chce chronić pracowników.
4: Spółka pomimo prób wykorzystania sytuacji dla nas bardzo trudnej i przykrej do podsycania nastrojów polaryzacyjnych będzie stała na straży ochrony jej własnego interesu.
0: Sprawą gruźb wobec spółki i jej pracowników zajmuje się już policja.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Rusza walka o Ligę Mistrzów. Bramki będą szturmować po raz pierwszy dwa polskie zespoły. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają grę w eliminacjach Ligi Mistrzów do drugiej rundy. Szczegóły zna Michał Waszkiewicz.
5: Łatwiejszą drogę do Ligi Mistrzów ma Lech Poznań, bo wywalczył tytuł. Choć szczęścia nie miał, bo wylosował na początek mistrza Danii, mówi trener Nils Frederiksen. Są mistrzem Danii i nie był to jakiś przypadek, bo Aarhus prezentowało się naprawdę bardzo dobrze. Znamy ich atuty, ale też pewne mankamenty. Dużo trudniejsze zadanie przed Górnikiem Zabrze, który rozpoczyna walkę od starcia w Stambule z wypakowanym gwiazdami Fenerbahçem.
0: Mecz Lecha o 19, a Górnika o 20.
6: Cztery minuty po godzinie 14 we Wrocławiu, aktualnie 19 stopni. Dzisiejsza maksymalna temperatura tutaj to 21 stopni. Jest pochmurno, zachmurzenie jest niemal pełne. Słońce wyłania się czasami tylko zza tych chmur, wieje także wiatr z prędkością do 22 km na godzinę. Dzisiaj we Wrocławiu nie popada, natomiast może padać jutro. W pozostałej części Dolnego Śląska dzisiaj możliwe są opady m.in. w Miliczu, Oleśnicy czy Środzie Śląskiej.
3: Radio Rodzina. Rodzina.
6: Dzień dobry, już słyszymy się po godzinie 14.05 minut mamy. 14.05 na zegarach przy mikrofonie Judyta Exner. Bardzo mi miło tutaj spędzać z wami popołudnie. Zapowiadam, że po godzinie 14.30 będziemy mieć gości. Porozmawiamy o inicjatywie Men Corner, czyli o takim byciu razem, przyjaźni mężczyzn, spotkaniach, bliskości, bycie dokładnie to męskie bycie więzi zamiast rywalizacji. Tak czytamy na stronie tej inicjatywy. To wspólne męskie kręgi, ale także spacery. No i za nami takie duże wydarzenie. Nazwa to Conscious Men, festiwal świadomego mężczyzny. Na początku lipca odbył się w Przyłęku gmina Paradyż. O tym porozmawiamy. Tam właśnie był nasz rozmówca Wojciech Mróz, z którym dzisiaj porozmawiamy po godzinie 14.30. To taka krótka zapowiedź, co będzie się działo na naszej antenie. A już teraz Mela Koteluk.

Słuchajcie, ciśnienie jest tak niskie, że po prostu oczy mi się same zamykają. Ciekawa jestem, czy wam także. Nie zapowiada się, żeby się coś zmieniło pogodowo. Na szczęście jakość powietrza jest dobra, można się przejść, troszeczkę orzeźwić tym jakże chłodnym lipcowym powietrzem. I dzisiaj właśnie taki orzeźwiający dzień. Można tego orzeźwienia zakosztować w powietrzu, a nie kąpiąc się. Ja jeszcze mam do rozdania. Te zaproszenia na pływalnię letnią Orbita nadal czekają. Jeśli macie ochotę się schłodzić, możecie do nas pisać. 71 48. Zaczynamy od słowa rodzina.

ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu. Kolejny tani chwyt szepnie coś w sumieniu. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. To są promienie X, łapczywe jak złe psy, jak ostatni oddech przed

pierwszego dnia. Dojadę tak do siwej nic stacji, zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek.

0: Hi, this is Krista Berg, and you're listening to Radio Regina.
1: Póki wiosna przychodzi, odchodzi, przychodzi, odchodzi i wraca.
2: To Staszek Sojka. Pięknie się kłaniam i pozdrawiam wszystkich słuchających Radia Rodzina.
1: Życie to krótki sen.

0: To Adam Struk śpiewał na naszej antenie 35 minut po godzinie 14 i zapowiadani wcześniej goście są już z nami w studiu Radia Rodzina. Maciek Oleksy i Wojtek Mróz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jesteście tutaj przedstawicielami inicjatywy Men Corner. Porozmawiamy o tym, co to takiego. I ja tylko nadmienię, że to męskie spacery i spotkania w kręgu, o których już rozmawialiśmy z Wojtkiem jakiś czas temu z okazji Dnia Ojca troszeczkę, ale teraz szerzej poruszymy ten kontekst. Zadam pierwsze pytanie. Jak narodził się ten pomysł na Men Corner?
1: On się narodził i z jednej strony z takiego doświadczenia indywidualnego, że po prostu dużą wartością dla mnie i dla Maćka było to, że co jakiś czas się spotykaliśmy na spacer i to była taka przestrzeń, że mogliśmy ze sobą porozmawiać i omówić rzeczy po prostu dla nas ważne. Ważne było, że byliśmy w ruchu, ważne było to, że mieliśmy na siebie uważność i ważne było to, że byliśmy na żywo. No i zrobiliśmy sobie taką praktykę, żeby rzeczy, które czasem się daje pod dywan, nie dawać pod dywan, je wnosić do rozmowy, do kontaktu i to nam na tyle dużo dawało, że zaczęliśmy w którymś momencie się tym dzielić, można powiedzieć, no bo wydarzenie, które wymyśliliśmy, czyli męski spacer, to jest taki event, w którym rzeczywiście dajemy kontekst, przestrzeń do tego, żeby mężczyźni mogli się spotkać i ze sobą porozmawiać.
0: No właśnie, to jest takie dosyć nieoczywiste połączenie, można powiedzieć, wsparcie psychologiczne i spacer, ruch, niekoniecznie tak od razu nam się to łączy w głowie.
1: No, można powiedzieć, że już w starożytności był taki koncept, bodajże się nazywał spacer perypetycki i tam filozofowie w swoich szkołach właśnie zapraszali swoich uczniów do tego, żeby podczas rozmowy rozprawiać na temat rzeczy ważnych. U nas, że tak powiem, nie ma nauczycieli, bo jesteśmy równi i to jest chyba ważne, żeby też powiedzieć. Więc każdy z nas jest równy i każdy na równych zasadach uczestniczy w tym, ale ruch dla nas też jest takim kontekstem, który jest ważny, bo trochę zapomnieliśmy strukturalnie, że w życiu ważny jest ruch, ważni są ludzie i ten dobrostan, który po prostu też dla nas indywidualnie był ważny, można go budować właśnie przez kontakt z drugim człowiekiem. A mężczyźni często, z naszego doświadczenia, w szczególności we Wrocławiu, też gdzie mieszkamy, bywają samotni, tudzież są samotni i to jest samotność niekoniecznie z wyboru.
0: No właśnie, mówisz o tematach ważnych. Jak to rozumiesz? Jakie to są te tematy ważne?
2: No myślę, że to jest częsta sytuacja, szczególnie, że mężczyźni mają problem z podzieleniem się tymi trudnymi tematami, za którymi idą emocje i dzielenie się tymi emocjami. Czy to emocje strachu, gniewu, czy jakiegoś smutku. I tutaj pojawia się taka okazja na spacerze męskim, że dajemy okazję do spotkania ludzi, których w zasadzie nie znamy i jest to łatwiejsze dla tych facetów, którzy przychodzą do tego, no właśnie, żeby się podzielić. To jest czasem zaskakujące, nie? Że żyjemy z kimś długo, mamy bliskich znajomych, okazuje się, że do tej osoby, do której nam trochę dalej, no po prostu jej nie znamy, dzieje się jakaś taka magia, że nagle coś się otwiera.
0: No właśnie, jak to działa? Co to za magia, Wojtek? Bo ty też jesteś psychologiem i chyba inicjatorem tego pomysłu. Czy to rzeczywiście wynika, już starożytni dostrzegli tą magię, połączenia tego, że kiedy idziesz, to łatwiej ci się jakoś otworzyć?
1: Ja bym powiedział, że łatwiej mi się otworzyć i regulować z takiego psychologicznego punktu widzenia w towarzystwie drugiej osoby. I to i tak po prostu funkcjonujemy jako człowiek. Tak nasza biologia funkcjonuje, że rzeczywiście ta regulacja układu nerwowego, kojenie jego często, zachodzi przy udziale i przy obecności drugiej osoby. Trudniej jest to zrobić samemu. A jednocześnie ja obserwuję, że trochę to zostaje spychane. I często słyszę historię pod tytułem "Zrób to sam", czyli jak jest ci źle, no to samemu znajdź sposób, żeby sobie poradzić. A w szczególności to jest hasło podatne dla wielu mężczyzn pod tytułem niekoniecznie jak się dzieje coś złego, to pójdę i poproszę o pomoc, bo w pierwszej kolejności ja chcę być męski, to znaczy poradzić sobie samemu. Jeżeli w taką historię wierzę, no to zamiast w momencie, kiedy widzę, że moje życie kieruje się w kierunku takim, którym nie chcę, nie wiem, jadę w ścianę, to zamiast szybko zacząć wciskać hamulec, no to wciskamy gaz. Z taką myślą, to przebije to, bo przecież jestem silnym facetem. I to powoduje, że bądź co bądź, trafiamy w miejsca, gdzie jesteśmy osamotnieni. No i znowu, z mojego doświadczenia, możemy dzisiaj być w szczęściu, ale jutro może się coś zdarzyć i de facto my będziemy potrzebowali też wsparcia. I na tych spacerach też to chcę podkreślić, że nie przychodzą tylko i wyłącznie mężczyźni, którzy są w kryzysie, bo przychodzą mężczyźni, którzy po prostu przychodzą i chcą się podzielić czymś, co udało im się zrobić. I tematy, które poruszamy, to nie są wyłącznie tematy związane z trudem albo z trudnymi emocjami. Przykładowo w tą niedzielę tematem było, co mi jako mężczyźnie w ciągu tygodnia daje ukojenie albo w jaki sposób odprężam się. Poza używkami na przykład, nie? Czy jestem w stanie jakby znaleźć jakieś takie metody, które mi działają, a nie są właśnie taką ucieczkową stroną, na przykład w kierunku alkoholu.
0: Z tego, co mówisz, to są takie spacery troszeczkę moderowane, tak? Jakoś tematyczne.
2: Tak, formuła jest taka, że to jest w ogóle trochę zaskoczenie, bo jak ktoś pierwszy raz przychodzi na ten spacer, to ma chyba takie wyobrażenie, że będziemy szli grupą. Natomiast dzielimy się na dwójki i podpowiadamy, czy sugerujemy temat, na przykład za czym tęsknisz, czy tak jak Wojtek powiedział, że na przykład w ostatnią niedzielę to było o tym, no, w jaki sposób odnajdujesz spokój. Mhm. No i właśnie z tym nieznajomym w tym spacerze to, co już powiedziałem, zadziewa się jakaś rozmowa, w której rozmówcy czasami lądują w trochę innym miejscu niż był ten temat, który zasugerowaliśmy. Ale jednak jest to czas dla tej osoby, dla tego mężczyzny i też o to nam chodzi, żeby mężczyźni, którzy przychodzą, mogli ten czas poświęcić po prostu dla siebie.
0: I czy po takim spacerze dwójkami później spotykacie się, żeby jakoś to podsumować, jakąś ubrać w jakąś taką klamrę, czy już rozchodzicie się do domu, jak to wygląda?
1: Nie rozchodzimy się. To jest tak, że zaczynamy od tego, że się spotykamy wspólnie w kręgu i kończymy wspólnie w kręgu. Ten początek jest o tym, że dzielimy się rzeczami, które dla nas są bezwzględnie istotne w tym spacerze, takimi regułami, bez których to się w bezpieczny sposób według nas niekoniecznie może odbyć. I tą regułą jest poufność, tą regułą jest to, że nie oceniamy siebie w tym, co usłyszymy i nie doradzamy sobie. Samo wypowiedzenie czegoś, co jest niewypowiedziane być może dać duży poziom ulgi. Więc jeżeli jedna osoba mówi, to druga po prostu słucha i towarzyszy. I tu chodzi mocno o towarzyszeniu, a nie szukaniu rozwiązań na jakieś rzeczy. I samo wypowiadanie ma swoją wartość w tej koncepcji, którą my robimy. Nie. A na sam koniec, no, każdy ma możliwość podzielenia się, czym dla niego ta rozmowa, to spotkanie dzisiaj było. I to trwa 2 godziny, najczęściej na koniec tygodnia, pod wieczór w niedzielę. Co też daje taką, i regularnie, co też daje taki rytm tym spotkaniom i temu, że jakby dzisiaj z kimś miałem ważną rozmowę, ale wiem, że przyjdę za miesiąc i też mogę tą osobę tam spotkać. I wiele osób, odkąd przyszło na pierwszy spacer, to na każdy kolejny przychodzi, więc to też daje nam jakiś taki wskazówkę czy drogowskaz, że to rzeczywiście ten pomysł jest wartościowy.
0: No właśnie, chciałam zapytać, z jakim odzewem się spotkaliście, jakie były reakcje po pierwszym spacerze albo po którymś z kolejnych tych pierwszych?
2: Zawsze było to pozytywne zaskoczenie. My też próbowaliśmy czegoś, no, co nie wiedzieliśmy, czy zadziała. I tu rzeczywiście mężczyźni odnajdywali taką spełnienie trochę w tym, że brakuje im w życiu trochę tej męskiej energii i powiedzmy, no, spotkali właśnie faceta, z którym mogli się podzielić tym, co dla nich trudne. Bardzo często właśnie w tym kończącym kręgu, czy zaraz po, Mężczyźni wymieniają się telefonami, bo okazuje się, że są jakieś wspólne zainteresowania, czy chcieliby kontynuować rozmowę. Natomiast ja zauważam, i też właśnie u innych i u siebie, że te rozmowy, można tak powiedzieć, są inne niż wszystkie. Czyli tak jak Wojtek powiedział, jest zaufanie, niedradzanie sobie, ale ja bym powiedział nieprzerywanie też sobie. Nie? Czyli jakby dajemy takie wskazówki, żeby więcej słuchać. Tak jak właśnie Wojtek powiedział, że to nie chodzi o to, żeby przyjść i znaleźć rozwiązanie jakiegoś problemu. Tylko po to, żeby właśnie wypowiedzieć to, co jest niewypowiedziane. To jest być może nie ostatni krok, ale jeden z pierwszych potrzebnych, żeby troszeczkę być może zanurkować swoje potrzeby w to, jak widzę świat i w ogóle znaleźć właśnie tą chwilę do tego, żeby tak naprawdę troszeczkę siebie samego usłyszeć, a też właśnie poobcować trochę z przebywaniem z drugim mężczyzną w troszeczkę inny sposób niż na co dzień. Nawet ktoś kiedyś powiedział, kurczę, no było fajnie, tylko tak mi zabrakło takiej dynamicznej rozmowy. Nie? To się częściej też na kręgach zdarza. A ktoś powiedział, no słuchaj, no ale to ja na co dzień mam takie rozmowy, tak? Że przerywamy sobie nawzajem, że jakby tu radzimy, co powinieneś w takiej sytuacji zrobić i tak dalej. No tutaj właśnie to ma... Chcielibyśmy, aby to troszeczkę inaczej wyglądało. Ale większość mężczyzn tak zauważa właśnie to, że coś czasem się w nich odtyka. I czasami też jest to cisza. O czym też mówimy, że cisza jest okej. Ona jest trudna czasami między dwoma facetami, bo taka cisza trochę, nawet może nie trochę, buduje intymność. Mhm. Na przykład teraz w naszej rozmowie tutaj zrobił taką pauzę 10 sekund. Tak. Nie byś zagospodarowała ten czas, ale to by było właśnie takie, no właśnie, nie? Co się dzieje?
0: Co się dzieje,
2: nie? I gdzieś nagle, wiesz, pojawia panika, żeby wypełniać to słowami. A tutaj może warto wziąć głęboki oddech, jeżeli ktoś ma jakąś wypowiedź i dać mu odczekać, tak żeby on mógł to dokończyć, powiedzieć, bo zazwyczaj na co dzień to ktoś już coś tam wrzuca, nie? Jak on 10 sekund nie mówi, bo gdzieś tam urwał wątek i nie wie jeszcze, jakich słów znaleźć, no zaraz jest jak karabin, nie? Tam ta, nie? Ktoś, mm-hmm. ktoś
0: No to mówi. Pewnie zależy też od temperamentu oczywiście, ale tak.
2: No, tak jak, wiesz, no w pracy, no różnie, no to mm-hmm. Ja osobiście tego doświadczam, ale masz rację, no to może być różne.
1: I jednocześnie jest bardzo dużo mężczyzn, którzy przychodzą, nazwijmy to, ze zdiagnozowanym ADHD, które się wyraża w ten sposób, że rzeczywiście ich jest bardzo dużo i gęsto, no to taka forma rozmowy, gdzie rzeczywiście jest miejsce dla kogoś i on musi słuchać, no to jest wspaniałą lekcją dla niego, że kurczę, się okazuje, że jakby w tej wypowiedzi jest drugie, trzecie, czwarte jakieś znaczenie, a ja do tej pory w życiu nie czekałem, bo mhm. z pierwszym słowem już myślałem, co ja chcę powiedzieć. Mhm. Więc to na wielu płaszczyznach taka rozmowa, która mogłaby się wydawać nam czymś takim codziennym, prostym, no każdy z nas rozmawia, ale też tą rozmowę codzienną można uczynić niezwykłą i taką niecodzienną.
0: Jakby pogłębić ją o dodatkowe znaczenie, o dodatkową warstwę niejako. My powiedzieliśmy już tutaj bardzo dużo słów. Postawmy tutaj na kropkę i wrócimy do rozmowy za chwilę. Zostańcie proszę z nami. Na pewno zdradzimy, gdzie odbędzie się kolejny spacer. Mam na to nadzieję.

0: Lato rzeczywiście stygnie za oknami, jak słyszeliśmy w utworze Kuby i Kuby. Wracamy do rozmowy. Ze mną w studiu Maciek Oleksy i Wojtek Mróz z inicjatywy Men Corner. Rozmawiamy o męskich spacerach. Może teraz powiecie, gdzie dokładnie odbywają się takie spacery? Może można was gdzieś we Wrocławiu w konkretnym bardzo miejscu spotkać? Za nami pewnie szereg spacerów i przed nami kolejne.
1: Tak, w lipcu mieliśmy dwa takie spacery. W sierpniu, z racji tego, że są wakacje, będziemy robili jeden spacer 30 sierpnia w niedzielę o godzinie 18 w Parku Grabiszyńskim, tam przy Górce Żołnierza jest duża polana i tam się spotykamy. To zawsze jest spotkanie otwarte dla nowych mężczyzn. Mogą przyjść ci, którzy już byli, mogą przyjść ci, którzy teraz nas słuchają, albo mogą też zaprosić też swoich znajomych i skorzystać z tego jako taki kontekst do spotkania. I jednocześnie, jak ktoś nas słucha i jest na przykład nie z Wrocławia, to coraz więcej osób, którzy na co dzień na przykład prowadzą męskie kręgi, zaczynają też prowadzić męskie spacery. To też jest idea, którą staramy się zaszczepić do właśnie różnych przestrzeni w różnych miastach, żeby to nie było tak, że tylko i wyłącznie we Wrocławiu możemy w takiej formule spacerować, no bo to nie jest nic, co wymagałoby, nie wiem, patentowania, tylko jest po prostu spotkaniem wspólnym w uważności, w słuchaniu siebie wzajemnie i w ruchu, który też jest nam potrzebnym każdemu.
0: Może jeszcze wspomnimy o tym festiwalu, w którym braliście udział, że w ogóle takie rzeczy się odbywają, bo myślę, że dla naszych słuchaczy to też może być dosyć ciekawe. Mam na myśli Conscious Men, czyli Festiwal Świadomego Mężczyzny. Byliście tam jako Men Corner, żeby przedstawić wasz pomysł na takie budowanie więzi poza rywalizacją w Men Corner.
2: Tak, zostaliśmy zaproszeni na Festiwal Conscious Men, który odbył się na początku lipca tego roku. I prowadziliśmy spacer już pod koniec festiwalu i to w ogóle bardzo dobrze się sprawdziło. Uczestnicy tego spaceru bardzo chwalili to, że oni wzięli troszeczkę taki oddech, że poszli z kimś na spacer po prostu pogadać. Na tym festiwalu odbywa się dużo cennych rzeczy, różne procesy, praca z emocjami, różne wykłady. Natomiast czasami niektórzy czuli się przebodźcowani i tak jak Wojtek już wspomniał, ruch plus rozmowa były takim remedium troszeczkę na to przebodźcowanie. Sam festiwal chyba jest największy w Polsce, tak, jeśli chodzi o...
1: Tak, spróbujmy sobie wyobrazić 1300 facetów rozbijających taką małą wioskę na polanie pośrodku lasu. No to trzeba według mnie przeżyć i jednocześnie mam świadomość, że pewnie ktoś, jak na takim wydarzeniu jeszcze nie był, no to musiałby mieć też, znaleźć w sobie jakiś rodzaj odwagi, żeby spróbować. Natomiast coś, co uważam, że wyróżnia miejsce, jeżeli są zachowane właśnie takie elementy bezpieczeństwa emocjonalnego, no to może tam odnaleźć bardzo dużo takiego wsparcia i zobaczyć, kurczę, nie jestem sam w tym świecie i problemy, wyzwania, z którymi się mierzę, to też nie są wyzwania, z którymi się tylko ja mierzę, tylko jest nas więcej i możemy sobie wzajemnie pomagać i siebie wspierać. Nie, tak jak tutaj wspomniałaś, nie musimy rywalizować cały czas, konkurować. Możemy współpracować, nie? I współpracując albo będąc razem, no to nas w naturalny sposób reguluje też i daje nam dużo więcej energii do tego, żeby nawet sprostać tym wyzwaniom, jakby wrócić do świata i powiedzieć, ok, to teraz ja mogę, ja wiem jak, a jak mi nie wyjdzie, to zawsze mogę zwrócić się do kogoś o wsparcie. I to jest naturalne i to jest ok. Takie podejście, ja jestem ok, ty jesteś ok, i my jesteśmy ok. I myślę, że to jest ważne założenie nie tylko i wyłącznie dla mężczyzn, ale dla mężczyzn, kobiet i dla każdego człowieka.
2: Mnie w ogóle na tym festiwalu tknęło coś takiego, jakby skala w tym pomogła, że było tylu mężczyzn w jednym miejscu. Gdzieś tam raz gdzieś pojechałem chyba do sklepu, zobaczyłem kobietę po drodze i to było, jakbym kosmitę zobaczył, więc to było ciekawe, ale zastanowiłem się, dlaczego nie wiem, jak to nazwać, byłem troszeczkę mniej zestresowany, jakoś taki byłem wyluzowany tym festiwalu i tak dalej. W ogóle co daje to, że jesteśmy na jakiś czas tylko w męskim gronie? Wydaje mi się, też tak patrzę trochę po sobie, że czasami patrzę na swoją wartość oczami mojej żony, czy drugiej kobiety, czy partnerki, tak, jeśli mówimy o innych mężczyznach, i na chwilę wypięcie z tych takich niezwerbalizowanych oczekiwań, które czasami faceci sobie sami narzucają, nikt tego nie robi, czy jest to jakoś kulturowo jest kreowane, no to właśnie w takim miejscu ja poczułem, kurde, nie? Że jakby nikt mnie w niczym nie ocenia, czy ja jestem wystarczający. Nawet jak poszedłem tańczyć, była taka impreza pod sceną i tańczyło tam, nie wiem, kilkuset facetów, no to wiesz, wszedłem w ten tłum i nie miałem jakiegoś takiego myślenia, kurczę, nie wiem, czy jakaś kobieta na mnie patrzy, czy ja tańczę fajnie, czy nie, tylko po prostu taki, okej, po prostu tańczę to tańczę, nie? I zdaję sobie sprawę, że tego typu myślenie może być moim ograniczeniem, nie? Ale no właśnie takie miejsce mogło pomóc w tym, żeby się na chwilę z tego wypiąć.
1: Ja sobie myślę, że ważne, żebyśmy powiedzieli, żeby to wybrzmiało, że to, że mężczyźni mogą się ze sobą spotykać i robić rzeczy wspólnie, to nie jest w żadnej kontrze do kobiet. I w 95% dla mnie to jest o tym, że odnajdując lepiej siebie i kontakt ze sobą, czasem w lustrze do innego mężczyzny staje się też lepszym partnerem dla swojej kobiety, małżonki. I to tak się zadziewa. I tematy związane właśnie z naszymi relacjami, czy z byciem ojcem też, to są tematy, które no, często są omawiane i są na agendzie, czy męskich kręgów, czy spacerów, czy takich warsztatów, czy festiwalu, o którym wspomnieliśmy.
0: Będziemy musieli już zmierzać do końca. Powiedzcie jeszcze, gdzie można znaleźć was, poza tym, że w parku podczas spaceru już pod koniec sierpnia, ale gdzie można się do was odezwać, nawiązać jakiś kontakt?
2: Myślę, że najszybciej to na stronie internetowej mencorner.org.
1: I przez tam, C. Mencorner.
2: Mencorner, tak. I przez E. Mencorner.org. I tam mam informacje o wszystkich nadchodzących wydarzeniach. Są te spacery, ale są też różne towarzyszące wydarzenia.
0: No to nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować wam bardzo. Mam nadzieję, że dotarły te wieści, dotarły do osób, które jeszcze o tym nie wiedziały, o spacerach męskich, i może pojawią się nowi mężczyźni w waszych kręgach, na waszych spacerach. Przypominamy, że najbliższy spacer to 28, dobrze mówię?
1: 30 sierpnia.
2: 30 sierpnia w niedzielę, 18 w Parku Grabiszyńskim. Dokładna pineska z lokalizacją to po wejściu na naszą właśnie stronę mencorner.org. Po zapisaniu się tam wysyłamy taką pineskę.
0: Bardzo dziękuję. Ze mną był Maciek Oleksy i Wojtek Mróz.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
3: Chciałabym państwu podziękować za to, że jesteście z nami, zarówno z młodymi ludźmi, jak i ze starszymi.
4: Słucham was prawie każdego dnia. Łączycie modlitwę, łączycie muzykę.
5: To wielkie dzieło ewangelizacji, ale też takie wielkie dzieło tego życia codziennego we Wrocławiu.
6: Bardzo mi się podoba wasza stacja. Bardzo fajne audycje prowadzicie.
7: Jeśli państwo słucha, to można troszeczkę wyciszyć się, odpocząć.
8: Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
7: I oby tak dalej.
9: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
12: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Trwają testy systemu ostrzegania Alarm 2026. Polska dołącza do programu europejskich sterlingów. Bolid z Gliwic będzie się ścigać na niemieckim torze. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. W całym kraju co pewien czas słychać dziś syreny alarmowe, ale spokojnie, to tylko zapowiedziane wcześniej ćwiczenia i testy systemu ostrzegania o kryptonimie Alarm 2026, mówi Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski.
1: Uspokajamy mieszkańców, trwają ćwiczenia dotyczące uruchamiania syren i wyłączania pokrycia tego, gdzie one wymagają poprawy. Trwają one w całej Polsce. Przypominam, że ten sygnał raz głośniej, raz ciszej to jest ten, który włącza alarm, a sygnał ciągły, 3-minutowy to jest odwołanie alarmu.
0: Służby przypominają, że w przypadku prawdziwego alarmu po usłyszeniu syren należy przede wszystkim ustalić, z jakim zagrożeniem mamy do czynienia, śledzić komunikaty przekazywane przez alert RCB, media oraz lokalne władze i postępować zgodnie z przekazywanymi instrukcjami. Polska dołącza do budowy europejskiej sieci satelitów. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podpisał dziś umowę na udział w budowie konstelacji IRIS Square, czyli unijnej odpowiedzi na amerykańskie Starlinki. Program zakłada budowę i umieszczenie na orbicie blisko 300 satelitów, które będą zapewniały bezpieczną łączność. W pierwszej kolejności skorzysta z tego wojsko, służby takie jak policja, straż pożarna, a także instytucje rządowe. Połączenie ma być niezależne, stabilne i odporne na ataki, co jest szczególnie ważne w razie kryzysu, mówi Marcin Kierwiński.
2: W przypadkach ekstremalnych ten system będzie też dawał możliwość dostępu do sieci dla zwykłych użytkowników. To nie będzie tylko system na ten poziom służby.
0: Unijny program bezpiecznej łączności satelitarnej ma zacząć działać w 2029 roku. Prawo i Sprawiedliwość stoi dzisiaj przed wyborem. Możemy zamykać się w coraz mniejszym kręgu, mówić wyłącznie do już przekonanych i utracić zdolność zdobywania większości. Albo możemy podobnie stać się wielką partią, wielkim obozem polskiej prawicy i centroprawicy. Mówi tak w specjalnym nagraniu Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS-u i szef Stowarzyszenia Rozwój Plus. Morawiecki przekonuje jednak, że PiS może być różnorodny.
3: Różnica zdań nie jest zdradą. Praca programowa nie jest rozłamem. Spotkania z przedsiębiorcami, pikniki merytoryczne, otwarte spotkania z samorządowcami, ekspertami i obywatelami nie są działalnością przeciwko Prawu i Sprawiedliwości.
0: Jutro mija bowiem termin ultimatum, jakie Jarosław Kaczyński dał członkom PiS-u. Jeśli chcą pozostać w partii, muszą wypisać się z innych organizacji.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: To szczyt studenckiej myśli inżynieryjnej z Gliwic i efekt wielu miesięcy pracy całego zespołu. Waży 267 kg, ma moc silnika 80 kW, a do setki przyspiesza w 3,6 sekundy. Studenci Politechniki Śląskiej zaprezentowali kolejny, najnowszy model elektrycznego bolidu. Z pracy Żaków dumny jest ich opiekun, profesor Mirosław Szczepanik z Politechniki Śląskiej.
5: Jest to bolid elektryczny SW06, czyli nasz szósty bolid, który stworzyliśmy jako zespół Polesel Racing. Jego osiągi będą testowane na torach wyścigowych. Wszystkie systemy, jeżeli chodzi o systemy napędu, systemy związane z magazynowaniem energii, baterią, falownikami, oczywiście cała konstrukcja mechaniczna, to wszystko są rzeczy wykonane przez studentów.
0: Nowy bolid powstał za blisko 300 tysięcy złotych. Projekt sfinansują sponsorzy i uczelnia.
6: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu aktualnie 20 stopni, może lokalnie na terenie miasta popadać. Natomiast tutaj za oknami na Ostrowie Tumskim nie pada, jest pochmurno. Słońce pokaże się może jeszcze dzisiaj. Maksymalnie będzie 21 stopni, a potem temperatura będzie spadać nad ranem. To będzie tylko kilka stopni, 9 stopni o godzinie 5, także troszeczkę nam się ochłodziło. Spokojnie, cieplejsze dni jeszcze przed nami.

0: 30 minut po godzinie 15 przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu Barbara Lisik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Rozmawiamy o 15 już edycji Europejskiej Nocy Literatury, która przed nami, a konkretnie 22 sierpnia we Wrocławiu. No i na początek zapytamy, gdzie się ona odbędzie.
1: W tym roku zapraszamy na Borek, czyli południowe części miasta. Wspaniałe osiedle zatopione w zieleni, z interesującymi miejscami, także będzie bardzo ciekawie.
0: Ja dodam tylko, że Borek to taka dzielnica willowa, bardzo zielona przez pobliski Park Południowy i tam chyba też się odbędzie jakieś czytanie, zgadza się?
1: To prawda i Park Południowy nie tylko będzie miejscem czytania, ale też naszą literacką strefą relaksu, czyli taką przestrzenią, do której będzie można wstąpić nie tylko na czytanie, ale też po to, żeby trochę odetchnąć między tym przechodzeniem przez wszystkie lokalizacje. Będzie można się napić wody, kupić książkę, spotkać naszych licznych partnerów.
0: No właśnie, może na początek powiemy naszym słuchaczom, na czym w ogóle polega to całe wydarzenie, bo mi się wydaje, że wszyscy wiedzą o Europejskiej Nocy Literatury, ale to może nieprawda. Może na początku, jak to w ogóle się odbywa?
1: Europejska Noc Literatury jest z nami od 2013 roku, więc tych edycji już całkiem sporo za nami. No i ona pojawiła się jako element obchodów tytułu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i jej charakter, taki główny element nie uległ zmianie. Mamy 10 miejsc, jest 10 książek i 10 osób czytających. W każdym miejscu dana osoba czyta wybrany dla niej tekst. Wszystkie czytania zaczynają się o godzinie 18 we wszystkich miejscach, każde kolejne co 30 minut, więc około 15 minut mamy na przejście do kolejnego czytania. Każdy z nas, jako uczestnik, tą mapę czytań, udziału w nich wybiera sobie samodzielnie. Staramy się jako organizatorzy tutaj dobrać te lokalizacje w taki sposób, żeby można było zdążyć do wszystkich.
0: Czyli jest taka szansa.
1: Są takie szanse, tak.
0: No właśnie, może zdradzimy, jaki jest tegoroczny temat, bo zawsze każdej edycji towarzyszy jakiś temat, jakiś kurator też odpowiada za dobór tekstów konkretnych. Kto to jest w tym roku i jaki jest temat?
1: W tym roku współpracujemy z Filipem Zawadą, wrocławskim pisarzem, artystą. Tutaj można by było dużo wymieniać, bo on działa w różnych elementach sztuki. I wymyślił temat bardzo taki też odnoszący się do tego, jak Europejska Noc Literatury wygląda, bo jest to wspólnota, czyli jak odnaleźć to, czego nigdy się nie zgubiło. Bo no, ta wspólnota w ENL-u to są te wszystkie osoby, które w jednym miejscu, trochę jak na takim koncercie, uczestniczą we wspólnym słuchaniu literatury. Na co dzień każdy z nas jest w wielu różnych, większych, mniejszych wspólnotach. No i właśnie o tym, tych wspólnot będziemy szukać w tych tekstach i je odkrywać.
0: Może zdradzisz kilka pozycji, czego będziemy słuchać w tym roku?
1: Jak najbardziej. Będzie to na przykład Szyja żyrafy, Judith Szalański. I tutaj myślę, że to taki temat wspólnoty bliskiej każdemu z nas, bo szkoła. Przechodząc przez karty tej książki na pewno niejednokrotnie poczujemy właśnie ten powrót do siedzenia w ławce, ale jest to też taki obraz, portret małego miasteczka, z którego młodzież właśnie ucieka. Osebol to jest książka autorki Marit Kapli i są to takie poetyckie reportaże powstałe z rozmów z mieszkankami i mieszkańcami wsi Osebol, która no, mierzy się z takimi problemami globalizacji. Księga Ziół Sandora Marajego to jest źródło kojących i wspaniałych rad na życie. Co jeszcze? Na przykład Puchar od Pana Boga. Tutaj autor Ota Paweł. To będzie taki element sportu, czyli tej wspólnoty kibiców. Taki element też się pojawi.
0: Czyli bardzo różnorodnie, ale wszystko właśnie tak pod taką egidą hasła wspólnoty. A kto będzie czytał? Bo to zawsze też interesuje, czy pojawi się tutaj jakiś znany aktor na przykład.
1: Same znane osoby, świetne głosy. I na razie mogę powiedzieć o 6. I będzie to tak. Lech Dyblik, Masza Wągrodzka, Mateusz Janicki, Olaf Lubaszenko, Renata Pałys i Tomasz Sapryk.
0: I mi się najbardziej też podoba w tej inicjatywie, że mamy dostęp do takich miejsc, które często no, nie są przestrzeniami publicznymi dostępnymi dla każdego przechodnia. Na przykład budynki szkoły. Wiem, że czasami niektórzy odczuwają taką nostalgię za tym, żeby znowu przejść się po szkolnych korytarzach i będzie taka okazja, prawda?

0: To prawda, my zawsze szukamy miejsc, które udźwigną już potrzeby tutaj publiczności, czyli będą dosyć duże, bo zwykle odwiedza nas na jednym czytaniu tak 80, 90, 100 osób, często, gęsto. Więc tak, na pewno szkoły się pojawią, będą to dwie szkoły na osiedlu Borek, numer 4 imienia generała Stanisława Maczka, to jest szkoła przy Powstańców Śląskich, numer 47 imienia Noblistów Polskich, to jest szkoła przy ulicy Januszowickiej. Ale też zwiedzimy wnętrza zajezdni tramwajowej Borek, więc to już tu totalnie niedostępne miejsce na co dzień. Oczywiście zajezdnia się otwiera w ramach różnych wydarzeń, ale będzie u nas też taka okazja. Park Południowy, o którym już wspomniałaś, będą też drugi taki plener, to ogród przy siedzibie Wrocławskiego Teatru Pantomimy przy ulicy Alei Dębowej 16. No i też będzie element również książkowy, bo zajrzymy do wnętrz Miejskiej Biblioteki Publicznej numer 44 filia przy ulicy Powstańców Śląskich.
1: Wydaje mi się też, że w wydarzeniu zawsze towarzyszą jakieś dodatkowe atrakcje, prawda? Co to będzie w tym roku?
0: Będzie się działo całkiem sporo. Tutaj też jeszcze nie cały program mamy ogłoszony, ale tak, na pewno wybierzemy się na spacery. 25 lipca, 1 sierpnia, 9 sierpnia będziemy odkrywać Borek pod różnymi jego różne oblicza. Już ruszyła akcja Usłysz na ENL Wypożycz w Bibliotece. Jest to taka nasza współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną i Dolność Śląską Biblioteką Publiczną, czyli książki, które usłyszymy na ENL-u, można już wypożyczyć w licznych filiach tych bibliotek. 17 sierpnia zaprosimy do udziału w takiej grze miejskiej, która jest realizowana we współpracy z wrocławskimi księgarniami kameralnymi. I już taka ostatnia prosta przed samą nocą. 20 sierpnia o godzinie 18 zaprosimy na spotkanie z Filipem Zawadą, które właśnie odbędzie się w filii numer 44 Miejskiej Biblioteki Publicznej. A 21 sierpnia o godzinie 18 w Parku Uśmiechu na osiedlu Borek wspólnie z Radą Osiedla Borek będziemy uczestniczyć w takiej wieczorynce osiedlowej i będzie to spotkanie z kinematografią, będzie można obejrzeć film, zajrzeć też na takie, do starych bajek z przeźroczy, obejrzeć właśnie je, także myślę, że będzie bardzo ciekawie.
1: Bardzo różnorodnie. A która to będzie twoja noc?
0: Od 22 roku jestem tutaj jako osoba, która realizuje ją od strony organizatorów, a no, wcześniej jako uczestnik, więc tak.
1: I widzisz, że z roku na rok to się zmienia, jeśli chodzi też o frekwencję, o zainteresowanie, o to, do kogo możecie się dotrzeć, promocyjnie też?
0: Dla mnie jest to zawsze zaskakujące, że w ten jeden wieczór tak wiele osób decyduje się na to, żeby przyjść wspólnie posłuchać literatury. Jest to bardzo budujące i bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy.
1: Wszyscy siedzą obok siebie zasłuchani.
0: Tak.
1: No, mi też zdarzyło się uczestniczyć i jako wolontariuszka, i jako uczestniczka, i też z dziećmi. Nie było to łatwe, ale właśnie fajne jest to, że te czytania nie są długie i można sobie na mapce wybierać też takie dogodne dla siebie lokalizacje, więc myślę, że to jest jak najbardziej takie dostępne dla też rodzin z dziećmi. Oczywiście wiadomo, że kiedy czytamy, to słuchamy. Znaczy, kiedy ktoś czyta, to słuchamy. A co ty najbardziej lubisz w nocy literatury?
0: Tą różnorodność w tekstach, które zamykają się w tym jednym temacie. I bardzo lubię to, jak przechodzę z jednego do drugiego miejsca czytania, często gdzieś tam zaganiana, żeby jeszcze załatwić jakieś sprawy po drodze. I słyszę ludzi, którzy przeżywają właśnie czytanie, na którym byli. To jest coś cudownego.
1: Fantastycznie. Na takie właśnie wrażenia zapraszamy Was. To już 22 sierpnia we Wrocławiu Europejska Noc Literatury w tym roku pod hasłem Wspólnota na dzielnicy Borek w kilku jego lokalizacjach. Bardzo Ci dziękuję. Ze mną Barbara Lisik, koordynatorka tego wydarzenia.
0: Dziękuję.

Już za chwilę godzina 16 na zegarach, już za chwileczkę, za kilka minut, 9 minut pozostało do godziny 16. Ja mam dla Was zaproszenia na letnią pływalnię Orbita, choć za oknem nic nie wskazuje na to, że będziemy się kąpać dzisiaj, jutro czy pojutrze, ale robi się coraz cieplej i na pewno takie upalne dni jeszcze będą, nie tylko we Wrocławiu, ale w ogóle. Więc jeśli będziecie mieli ochotę się pokąpać, ochłodzić troszeczkę, to my przychodzimy z pomocą. Mamy dwa podwójne zaproszenia. Wystarczy do nas napisać 7148. Wiadomość zaczynamy od słowa rodzina i po prostu napiszcie swoje imię, z kim chcecie wybrać się na to kąpielisko.

0: Trwają testy systemu ostrzegania Alarm 2026. Polska dołącza do programu europejskich Starlinków. Bolid z Gliwic będzie się ścigać na niemieckim torze. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. W całym kraju co pewien czas słychać dziś syreny alarmowe, ale spokojnie, to tylko zapowiedziane wcześniej ćwiczenia i testy systemu ostrzegania o kryptonimie Alarm 2026, mówi Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski.
1: Uspokajamy mieszkańców, trwają ćwiczenia dotyczące uruchamiania syren i wyłączania pokrycia tego, gdzie one wymagają poprawy. Trwają one w całej Polsce. Przypominam, że ten sygnał raz głośniej, raz ciszej to jest ten, który włącza alarm, a sygnał ciągły, 3-minutowy to jest odwołanie alarmu.
0: Służby przypominają, że w przypadku prawdziwego alarmu po usłyszeniu syren należy przede wszystkim ustalić, z jakim zagrożeniem mamy do czynienia, śledzić komunikaty przekazywane przez alert RCB, media oraz lokalne władze i postępować zgodnie z przekazywanymi instrukcjami. Polska dołącza do budowy europejskiej sieci satelitów. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podpisał dziś umowę na udział w budowie konstelacji IRIS Square, czyli unijnej odpowiedzi na amerykańskie Starlinki. Program zakłada budowę i umieszczenie na orbicie blisko 300 satelitów, które będą zapewniały bezpieczną łączność. W pierwszej kolejności skorzysta z tego wojsko, służby takie jak policja, straż pożarna, a także instytucje rządowe. Położenie ma być niezależne, stabilne i odporne na ataki, co jest szczególnie ważne w razie kryzysu, mówi Marcin Kierwiński.
2: W przypadkach ekstremalnych ten system będzie też dawał możliwość dostępu do sieci dla zwykłych użytkowników. To nie będzie tylko system na ten poziom służby.
0: Unijny program bezpiecznej łączności satelitarnej ma zacząć działać w 2029 roku. Prawo i Sprawiedliwość stoi dzisiaj przed wyborem. Możemy zamykać się w coraz mniejszym kręgu, mówić wyłącznie do już przekonanych i utracić zdolność zdobywania większości. Albo możemy podobnie stać się wielką partią, wielkim obozem polskiej prawicy i centroprawicy. Mówi tak w specjalnym nagraniu Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS-u i szef Stowarzyszenia Rozwój Plus. Morawiecki przekonuje jednak, że PiS może być różnorodny.
3: Różnica zdań nie jest zdradą. Praca programowa nie jest rozłamem. Spotkania z przedsiębiorcami, pikniki merytoryczne, otwarte spotkania z samorządowcami, ekspertami i obywatelami nie są działalnością przeciwko Prawu i Sprawiedliwości.
0: Jutro mija bowiem termin ultimatum, jakie Jarosław Kaczyński dał członkom PiS-u. Jeśli chcą pozostać w partii, muszą wypisać się z innych organizacji.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: To szczyt studenckiej myśli inżynieryjnej z Gliwic i efekt wielu miesięcy pracy całego zespołu. Waży 267 kg, ma moc silnika 80 kW, a do setki przyspiesza w 3,6 sekundy. Studenci Politechniki Śląskiej zaprezentowali kolejny, najnowszy model elektrycznego bolidu. Z pracy Żaków dumny jest ich opiekun, profesor Mirosław Szczepanik z Politechniki Śląskiej.
5: Jest to bolid elektryczny SW06, czyli nasz szósty bolid, który stworzyliśmy jako zespół Polesel Racing. Jego osiągi będą testowane na torach wyścigowych. Wszystkie systemy, jeżeli chodzi o systemy napędu, systemy związane z magazynowaniem energii, baterią, falownikami, oczywiście cała konstrukcja mechaniczna, to wszystko są rzeczy wykonane przez studentów.
0: Nowy bolid powstał za blisko 300 tysięcy złotych. Projekt sfinansują sponsorzy i uczelnia.
6: Cztery minuty po godzinie 16 we Wrocławiu, 21 stopni, pochmurno, ale zachmurzenie, chmury ustępują słońcu aktualnie, popadało troszeczkę, ale może nie wszędzie we Wrocławiu. Teraz temperatura będzie już tylko spadać i nad ranem o godzinie 5 będzie to około 9 stopni, chłodno, ale w najbliższych dniach ma być cieplej, w sobotę nawet 27 stopni maksymalnie. Dziś jest trochę wietrznie, trzeba mocno trzymać swoje czapki, kapelusze, płaszcze.
7: Reklama.
8: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. a jeszcze przed południem. Plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
9: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla ciebie.
7: Reklama.
10: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Piękne jest to popołudniowe, lipcowe słońce, które wdziera się tutaj do studia. Zdawało się, że ten dzień będzie taki szary i bury i w takich molowych tonacjach nam opłynie, natomiast teraz pięknie jest i już marzę o tym, żeby zakosztować troszeczkę tego słońca. Zaraz tutaj okno otworzę i zobaczę, jak pachnie lipiec. Pachnie na pewno wilgocią, bo wilgotno jest dosyć i pochmurno i z tych chmur może popadać, ale myślę, że już dzisiaj ten deszcz za nami. Na naszej antenie teraz No Doubt. Myślę, że troszeczkę więcej energetycznej muzyki za chwileczkę usłyszymy, żeby trochę się rozbudzić.

podaruj, podaruj słońca, brakuje nam trochę, choć fiuć, zza chmur się wynurzyło oczywiście. 14 już minut po godzinie 16, może widzieliście, we Wrocławiu na rynku stoi konstrukcja, metalowe rusztowania. Co to takiego? Trwa budowa gigantycznej sceny z ekranem kinowym. Od piątku, już 24 lipca, wyświetlane będą na nim kinowe hity w ramach rozpoczynającego się 26 Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. To już taka tradycja, że ta scena plenerowa to od lat nieodłączny element festiwalu Nowe Horyzonty. Już pierwszego dnia, 24 lipca o 21.30 obejrzymy Labirynt w reżyserii Jima Hensona, ale będą to bardzo różnorodne pokazy. Labirynt z 1986 roku z taką genialną kreacją Davida Bowiego, ale będą też filmy bardziej współczesne. Wartość sentymentalna, na przykład A Tajemniczy Ogród Agnieszki Holland z 1993 roku, Pokolenie Andrzeja Wajdy z 55. Ja tak tutaj przeskakuję te seanse, oczywiście można sobie sprawdzić, kiedy dokładnie się odbywają, ale tych filmów jest bardzo, bardzo dużo i myślę, że miło spędzić je wieczór na zewnątrz, przechodząc niego spacerem albo na rowerze, nawet podjeżdżając na rynek i przyłączając się do wspólnego, plenerowego oglądania. Cały program festiwalu znajdziecie na stronie internetowej. Tych filmów jest ogrom i tych sekcji, kategorii jest mnóstwo. Ja nie do końca wiedziałam, jak się w tym orientować, aż odkryłam dzisiaj, że chyba najłatwiej po prostu zacząć od tego, kiedy ma się czas, jest się dostępnym, sprawdzić, jakie filmy są właśnie wtedy emitowane. Tutaj jest taka opcja, albo poruszamy się po sekcjach, albo po kalendarzu, więc kiedy klikniemy sobie na kalendarz, mamy dokładnie, o jakiej godzinie odbywa się jaki seans, bo tych filmów są setki, ich jest mnóstwo. Powiem wam dokładnie, że w tym roku to są, ile ich tych filmów jest, gdzieś tutaj przed chwileczką to czytałam, 283. Bardzo dużo. Z 92 krajów, w tym 43 polskie produkcje i koprodukcje. Łatwo się tutaj pogubić, dużo wcześniej trzeba studiować ten program, a jeśli po prostu teraz dowiedzieliście się o tym, że to już za dwa dni, a nie chcecie ominąć, chcecie wziąć udział w tym festiwalu, to albo kino plenerowe jest dla was stoi otworem, albo warto właśnie zajrzeć sobie do tego kalendarza projekcji, co, kiedy odbywają się jakie filmy i tam jakoś w tym labiryncie się odnaleźć, a Labirynt to będzie właśnie pierwszy pokaz na rynku już najbliższy piątek, 24 lipca o godzinie 21.30 w ramach Tauron Nowe Horyzonty.

0: Słodko-gorzka symfonia na antenie Radia Rodzina to The Verve w 28 minut po godzinie 16. W zeszły weekend zabraliśmy Was na szlak zamków i pałaców Dolnego Śląska. Jest ich bardzo dużo, nie wiem, teraz nie pamiętam dokładnej liczby, ale jest ich naprawdę dużo. Chyba jednym z najbardziej znanych jest Zamek Książ, który także odwiedziliśmy w wakacje. Dużo ciekawych wydarzeń tam się odbywa. Jeśli nie byliście nigdy na tym zamku, może to właśnie teraz. Pierwszy weekend sierpnia na Zamku Książ zapanuje tam atmosfera rodem z epoki baroku. Stanie się to za sprawą Festiwalu Tajemnic. Wydarzenie odbędzie się w dniach 1-2 sierpnia, czyli pierwszy weekend sierpnia. Z nami rozmawiał Mateusz Mykytyszyn.
1: Tajemnic, letni festiwal tajemnic, który w tym roku odbywa się pod hasłem Barokko i będzie można przenieść się tutaj do czasów Konrada Ernesta Maksymiliana von Hochberga, czyli do XVIII wieku, ponad 60 rekonstruktorów, peruki, krynoliny, to wszystko, co kojarzy nam się z barokiem, zobaczymy właśnie w zamku.
0: A kolejnym wydarzeniem jest pokaz mappingowy zaplanowany na 8 sierpnia. Na elewacji Zamku Książ pojawi się multimedialna projekcja zsynchronizowana z muzyką na żywo. O szczegółach mówi Mateusz Mykytyszyn.
1: Trzeba tutaj być także 8 sierpnia, kiedy odbywa się wspaniały koncert mapping z muzyką na żywo. Wtedy można zobaczyć na Zamku Książ, na elewacji zamku, niesamowite wizualne, świetlne przedstawienia. To jest performance światła i muzyki.
0: Wakacje na Zamku Książ zakończą się w ostatni weekend sierpnia sportowym akcentem. Będą to zawody konne, w których udział weźmie wiele znanych postaci.
1: Wakacje zakończymy zawodami konnymi gwiazd 28-30 sierpnia. Zawody konne, które już na stałe zagościły tutaj w Zamku Książ aktorzy słynni, w tym roku m.in. Andrzej Seweryn, który będzie miał swój benefis na dziedzińcu zamku. Przyjeżdżają do Książa i prezentują swoje umiejętności hipiczne. Zapraszamy. Lato zapowiada się bardzo gorąco.
0: Zapowiada się na pewno intensywnie. Nie wiem, czy gorąco za oknami. Póki co gorąco nie jest, ale ja również mam nadzieję, że będzie cieplej i mój urlop spędzę raczej w takich stroju kąpielowym, a nie płaszczu jesiennym. To były wątki związane z tym, co na Zamku Książ ciekawego, a jeszcze na pewno wrócimy na ten szlak zamków i pałaców Dolnego Śląska. Jeśli interesują Was te wątki, w zakładce Dolny Śląsk na naszej stronie internetowej znajduje się cała audycja, która była emitowana w zeszły weekend. Tam dużo się działo.

Wakacje, wakacje, kochamy wakacje i wolność. A skąd właściwie słowo wakacje? Pochodzi z łaciny od vacatio, co oznacza dosłownie wolność od czegoś lub zrobienie sobie przerwy od obowiązków. I tak zwykle wyglądają nasze wakacje, natomiast często przyładowane są jakimiś aktywnościami, które planujemy. Na przykład wysyłamy dzieci na półkolonie, w których tych aktywności jest tak strasznie dużo, że trudno nawet przetrawić to później i właściwie zastanowić się nad tym, co się wydarzyło. Może warto zwolnić tempo i właśnie tą wolność celebrować od wszystkiego trochę. Teraz wolność, którą kochamy. Chłopcy z Placu Broni na antenie Radia Rodzina.

Tak czaruje nas Anna Maria Jopek na antenie Radio Rodzina. Już 48 minut po godzinie 16. 17 się zbliża wielkimi krokami. Trwają też wakacje, choć lipiec jest wyjątkowo chłodny w tym roku. Właśnie czytam takie różne ciekawostki związane z tym okresem wakacyjnym. W Polsce wakacje w lipcu i sierpniu stały się faktem ze względu na rytm pracy rolników, którzy potrzebowali wówczas wielu rąk do pracy, a w związku z tym dzieci nie mogły być w szkołach. To ciekawe, prawda?

Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina. Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break.

0: Rząd rozpoczyna zmiany w ochronie zdrowia. Są konkrety i terminy. To ostatnie szanse na wakacje z wojskiem. Zakaz kąpieli na ponad 140 kąpieliskach nad Bałtykiem. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Projekty ustawy dotyczących zmian w ochronie zdrowia trafią do Sejmu na początku września, zapowiedział premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu. Wcześniej rząd przyjmie rozporządzenia. O postępach, sensie zmian i tempie prac nad reformą informowała dziś ministrów szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Cezary Jaszczyk na ten temat.
1: Wśród propozycji jest wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej, która ograniczy zarobki lekarzy do 240 zł za godzinę. Teraz zdarzają się stawki sięgające kilku tysięcy złotych.
2: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie.
1: Komentował premier Donald Tusk. A to nie jedyna z omawianych dziś zmian.
2: Nie będzie tak, że czegoś, co budziło złe konsekwencje i złe emocje, czyli wynagrodzenia na zasadzie procentu od procedury. Leczenie nie jest tak od po prostu brutalnym biznesem.
1: Obecnie resort pracuje nad dwiema ustawami. Do konsultacji trafiły 4 projekty rozporządzeń.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: To może być ostatni dzwonek na zapisy na trzeci i ostatni tegoroczny turnus wakacji z wojskiem. Chodzi o miesięczne szkolenie, za które każdy uczestnik dostaje około 600 tysięcy złotych brutto, mówi Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
4: Osoba musi przejść proces kwalifikacji, choćby medycznej i psychologicznej, do pełnienia służby wojskowej. Podejmuje służbę ze wszystkimi tego rygorami, czyli na przykład kwestie wyglądu zewnętrznego, regulaminów, wszystkich ograniczeń związanych choćby na przykład z byciem skoszarowanym. Nie można po prostu wyjść sobie na przykład z koszar na przerwę.
0: Szkolenie kończy się przysięgą wojskową. Super nowoczesne roboty pielęgniarskie pracują w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 2 w Szczecinie. Nie zastępują pielęgniarek i lekarzy, ale pomagają personelowi i chorym na każdym etapie leczenia, mówi rzecznik szpitala Mateusz Iżakowski.
5: Wyjaśniają, jak przygotować się do zabiegu, pokazują filmy z ćwiczeniami po operacji, uczą prawidłowej zmiany opatrunku, a także pytają pacjentów o poziom bólu i przekazują te informacje personelowi.
0: Zakup urządzeń był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Warto dodać, że to najnowocześniejsze roboty tego typu wykorzystywane obecnie w polskich szpitalach. Mamy zakaz kąpieli na ponad 140 kąpieliskach nad Bałtykiem. Powodem są m.in. wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Na pocieszenie dodam, że do wchodzenia do wody nie zachęca też pogoda, więc czerwone flagi nie powinny specjalnie psuć turystom humorów.
6: Cztery minuty po godzinie 17. Sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu aktualnie 21 stopni. Temperatura będzie już teraz tylko spadać. Jutro rano będzie to 9-10 stopni około godziny 6. Jutro możemy się także spodziewać opadów deszczu. Maksymalna temperatura już w dniu jutrzejszym to 22 stopnie i w kolejnych dniach również możemy spodziewać się opadów deszczu nie tylko we Wrocławiu, ale w pozostałej części Dolnego Śląska także.
7: Reklama.
8: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
7: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
8: Nie mam prawka.
7: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
8: Brzmi super. Dzięki.
7: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
9: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
10: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
7: Reklama.
12: Radio Rodzina. Rodzina.
6: 5 minut po godzinie 17. Słońce znowu się gdzieś schowało i zrobiło się jakby trochę smutno, ale wcale nie tak bardzo. Muzycznie będzie zaraz bardzo przyjemnie razem z zespołem Hiatus Coyote prosto z Australii, a po tym utworze zapraszam Was na powtórkę rozmowy, którą wczoraj odbyłam z Joanną Senczyk. To rozmowa o regeneracji w wakacje, o masażu, o tym, jak dotyk może nam pomóc, właśnie taki podczas masażu wykonywany. Joanna jest naturoterapeutką i masażystką, no i właśnie o tym porozmawiamy. Wczoraj także na naszej antenie słuchacze mogli dostać od Asi taki voucher na masaż w jej gabinecie. Gratulujemy zwycięstwa, to wspaniała nagroda. Myślę, że nasza słuchaczka Kasia, jeśli dobrze pamiętam, która wygrała ten voucher, będzie się na pewno cieszyć i relaksować. Za chwilę posłuchamy też o automasażu. Jeśli nie mamy możliwości udania się na masaż aktualnie, no to właśnie jest też taka metoda automasażu. O tym już za chwilę. Teraz Hiatus Coyote i Nakamura na antenie Radio Rodzina.

0: A już teraz zapraszam na powtórkę rozmowy z Joanną Sęczyk. Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu Joanna Sęczyk, naturoterapeutka, masażystka, która we Wrocławiu prowadzi gabinet Dłońmi i Sercem. Tam też możecie ją znaleźć. Dzień dobry, Asiu.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: I dzisiaj właśnie porozmawiamy o regeneracji, o masażu, o takim powrocie trochę też do siebie. Są wakacje, dla wielu osób jest to taki czas, kiedy można zwolnić tempo, właśnie w czasie urlopu zająć się troszeczkę sobą, skupić się na sobie, na tym, czego pragniemy, jakie marzenia mamy wakacyjne, co chcemy zrealizować, ale też warto skupić się na tym, co dzieje się z naszym ciałem. Asiu, po czym możemy poznać, że nasz organizm potrzebuje wypoczynku, potrzebuje regeneracji?
1: No przede wszystkim to jest takie przewlekłe zmęczenie, przewlekły stres. Często objawia się różnymi bólami w ciele, ale również spadkiem odporności, brakiem takiej wewnętrznej ciszy, mogę powiedzieć, takiego wewnętrznego spokoju, pogorszeniem trawienia, takim niepokojem, lękiem i ciągłym rozdygotaniem. Dlatego to są właśnie takie objawy, na które trzeba zwrócić uwagę, żeby poczuć się lepiej. Warto z nimi coś właśnie zrobić.
0: Czyli zatrzymać się. I myślę, że wakacje temu sprzyjają, kiedy jest ciepło.
1: Dokładnie.
0: Chociaż często też chcemy, żeby ten urlop był bardzo aktywny. Ale my tutaj porozmawiamy właśnie o tym, jak to tempo zwolnić, co warto zrobić. A powiedz, mówimy czasami o pamięci ciała, pamięci mięśni. Czy nasze ciało pamięta taki długotrwały stres? I gdzie ten stres może się odkładać?
1: Ciało tak naprawdę pamięta wszystko i pamięta właśnie ten stres, zaczynając od czasu płodowego, poprzez wydarzenia z dzieciństwa, czasy nastoletnie i dorosłe. I objawia się on przeróżnymi napięciami, tak jak właśnie mówiłam, również tymi bólami. Często na tym podłożu powstają choroby i dolegliwości. Na masażu może to się objawiać uwolnieniem emocji. Czasami przychodzą różne wspomnienia i są one właśnie powiązane z takimi traumatycznymi doświadczeniami z przeszłości.
0: To niesamowite właśnie, że ciało jest taką skarbnicą, która skrywa to wszystko.
1: Tak, ono jest bardzo mądre i tak naprawdę może nam wszystko powiedzieć i ma taką właśnie pamięć z czasów, kiedy my nawet sobie nie zdajemy sprawy.
0: To może zatrzymajmy się tutaj. Jaką rolę dotyk odgrywa w takim procesie regeneracji, zdrowienia, dochodzenia do siebie?
1: Dotyk jest takim bardzo fajnym narzędziem, które pozwala poczuć się ciało bezpiecznie. A kiedy ciało czuje się bezpiecznie, ono naprawdę może zacząć odpuszczać. A dotyk również stymuluje wydzielanie hormonu oksytocyny, hormonu szczęścia, miłości, ale też obniża poziom kortyzolu, który jest związany właśnie ze stresem i z odczuwaniem napięcia na co dzień. I według mnie dotyk również kontaktuje ze swoim sercem, z intuicją i z samym sobą i właśnie przynosi ten wewnętrzny spokój i ciszę. I działa trochę tak jak taki kos obciążeniowy, dzięki czemu właśnie koi układ nerwowy i jest takim rodzajem przytulenia.
0: A powiedz, czy to prawda, że dobrze, kiedy odczuwamy ból podczas masażu, to znaczy, że to był dobrze wykonany masaż?
1: Niekoniecznie. Naprawdę można doświadczyć głębokiego uwolnienia przy bardzo delikatnym masażu i to nie jest prawda, że właśnie musi boleć, żeby działało. Często mamy takie przeświadczenie właśnie, ale mogą być to naprawdę bardzo delikatne masaże, terapie. Czasami nawet nie dotykamy tego ciała, tylko robimy to z odległości kilku centymetrów, a wtedy już się zadziewają bardzo fajne procesy regeneracyjne.
0: Kiedy jesteśmy już w tej sytuacji po masażu, kiedy wiemy, że on masaż dobrze przebiegł, jak powinniśmy się czuć?
1: Tak naprawdę mogą być różne reakcje po masażu. Może być to ciało bardzo spokojne, może czuć się przyjemnie i właśnie bezpiecznie, ale może też czuć się zmęczone. I oba te przypadki są okej. I to znak, że ciało po prostu uwalnia i napięcia i emocje. W każdym przypadku warto dać sobie po prostu czas na te procesy i warto dać sobie trochę odpoczynku i ukojenia.
0: A ty jako naturoterapeutka, masażystka, uważasz, że masaż to jest taki luksus, czy coś, co powinniśmy sobie dać, zapewnić jako taka forma profilaktyki zdrowia?
1: Ja uważam, że to jest właśnie taka higiena umysłu i ciała, profilaktyka, bardzo świetne narzędzie, które właśnie przynosi ciału taką odporność na wydarzenia zarówno i psychiczne, i fizyczne. I bardzo się cieszę, że wiele osób właśnie zaczyna regularnie korzystać z masaży, że to nie jest właśnie tylko taka forma luksusowej terapii.
0: Może opowiesz kilka słów o tym i o masażach, które ty wykonujesz.
1: Jasne. Ja się głównie zajmuję masażem Lomi Lomi Nui, ale również siatsu, kobido i masażem dźwiękiem. Jeżeli chodzi o masaż Lomi, jest to masaż całego ciała, i on opiera się na takich długich, płynnych ruchach, które przypominają falę wodną. Pracuję tutaj również na takich głębszych warstwach jak powięzi i stawy i dzięki temu można rozluźnić właśnie głębsze napięcia. Jest to naprawdę masaż absolutnie wyjątkowy. Shiatsu to z kolei taka forma japońskiego masażu terapeutycznego i on opiera się na uciskach właśnie dłońmi, kciukami w poszczególnych punktach ciała i on stymuluje pracę meridianów, czyli takich właśnie kanałów energii w ciele, które są powiązane z poszczególnymi organami i ta stymulacja również bardzo fajnie odblokowuje całe ciało. Jeżeli chodzi o kobido, myślę, że wiele osób tutaj słyszało tą nazwę. Jest to masaż głównie twarzy, ale również ramion, szyi, dekoltu i on przepięknie rozświetla skórę, liftinguje ją, ale również bardzo fajnie wpływa na problemy tutaj z bruksizmem, jeżeli ktoś ma zaciskanie szczęki. To są właśnie takie miejsce bardzo stresowe w organizmie i również on wpływa na cały organizm. Jeszcze wykonuję ten masaż dźwiękiem, który również jest takim wyjątkowym masażem, bo nie masuję tutaj manualnie, ale używam tych miejsc dźwiękowych i ustawiam je bezpośrednio na ciele i wykorzystuję falę dźwiękową, która przenika do głębszych warstw, takich jak kości i stawy. I to jest takim przepięknym rozluźnieniem, ale również medytacją i głęboką relaksacją.
0: Czyli taki szeroki wachlarz, bo te masaże są tak naprawdę z bardzo różnych zakątków świata, prawda?
1: Dokładnie, szeroki wachlarz i można sobie wybrać coś dla siebie, bo nie każdy, myślę, lubi to samo, dlatego fajnie, że możemy doświadczać.
0: Różnych masaży, różnego dotyku. A powiedz, a jeśli nie zawsze mamy czas, możliwość, żeby wybrać się na masaż, co możemy zrobić w domu sami dla swojego ciała tak na co dzień?
1: Bardzo fajną metodą jest właśnie automasaż. I ja bardzo polecam, to jest taka, myślę, najwyższa forma samomiłości i dbania o siebie, takiego właśnie self-care. I to bardzo koi układ nerwowy, ja również wykonuję często sobie automasaż. Można go wykonywać na sucho, przy pomocy również rollerów albo piłeczek takich masujących, ale też bardzo fajnym dodatkiem jest olej, najlepiej go podgrzać i właśnie zakończenie takiego dnia albo rozpoczęcie, to jest naprawdę bardzo fajna sprawa.
0: A czy masz taką refleksję, dlaczego tak często odkładamy zadbanie o własne ciało na później troszeczkę? Bo pewnie przychodzą do ciebie do gabinetu osoby, które już są w takim bardzo dużym stanie dużego napięcia i stresu.
1: Tak, często tak. Myślę, że stawiamy po prostu siebie często na samym końcu. Zawsze wszystko jest, robimy wiele rzeczy dla innych i to oni są właśnie na pierwszym planie. A tak naprawdę, jeżeli nie zadbamy najpierw o siebie, to ta pomoc innym nie będzie taka jakościowa, jakbyśmy chcieli. Dlatego naprawdę warto zadbać o swoje potrzeby na samym początku.
0: Właśnie, o te potrzeby najbliższe, czyli potrzeby ciała. Asiu, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ja się już poczułam odprężona, tylko na wspomnienie o masażach.
1: Dziękuję ci bardzo.

21 lipca 1980 roku urodziła się Anna Wyszkoń, piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów. Karierę rozpoczynała od występów z zespołem Łzy. W 2009 roku rozpoczęła karierę solową albumem Pan i Pani, na którym znalazły się wysoko notowane

0: close your eyes. Rest your head on my shoulder and sleep. Close your eyes.
1: W 2023 roku w wieku 96 lat zmarł piosenkarz Tony Bennett. Niezależnie od tego, ile godzin spędził w trasach koncertowych, w studiach nagrań czy podczas spotkań z fanami, Bennett zwykł mówić, że nie przepracował w swoim życiu ani jednego dnia.

1948 roku w Londynie urodził się Cat Stevens, a właściwie Stephen DeMeader Giorgio, wokalista i kompozytor.

0: W ramach audycji Wakacje na Dolnym Śląsku zabieramy Was w różne ciekawe zakątki, podążamy różnymi szlakami, przemierzamy Dolny Śląsk na różne sposoby i ostatni weekend ubiegał pod znakiem szlaku zamków i pałaców na Dolnym Śląsku. Zajrzeliśmy także do Zamku Książęcego w Oleśnicy, który skrywa wiele tajemnic. Wanna ukryta w zdobionej szafie, głowa słonia z indyjskich polowań i książę, który stał się czarnym charakterem trylogii Andrzeja Sapkowskiego. To tylko część historii skrywanych przez Zamek Książąt Oleśnickich i jedną z najlepiej zachowanych renesansowych rezydencji na Dolnym Śląsku. O dziejach zamku, niezwykłych eksponatach i mniej znanych sekretach opowiadają przewodniczka Mira Sudecka oraz Karolina Mierzejewska z Zamku Książąt Oleśnickich.
1: Mamy za rogiem piękny, wielki Wrocław, który od dawien dawna był stolicą tej niezwykłej krainy przygranicznej, czyli Śląska historycznego. No i też siłą rzeczy najważniejszym takim ośrodkiem handlowym, do którego zmierzali kupcy szlakami handlowymi, ale przejeżdżali oczywiście z różnych stron i ci, którzy jechali od strony Kalisza, przejeżdżali siłą rzeczy tutaj przez tereny dzisiejszej Oleśnicy. I tak samo wracając z Wrocławia, też jechali tędy, a wytrzymałość wozów, wołów, które ciągnęły takie wozy w tamtym czasie, była ograniczona. Zresztą trakty też nie wyglądały tak jak dzisiejsze drogi, więc ta podróż trwała dłużej, była bardziej uciążliwa, no i częściej był potrzebny odpoczynek, a jeszcze nie wszędzie funkcjonowały w tamtych czasach przecież zajazdy, karczmy. Trzeba było po prostu znaleźć dogodne miejsce, gdzie była woda, gdzie był cień, gdzie można by było po prostu odpocząć, żeby ruszyć w dalszą drogę. I okazuje się, że teren dzisiejszej Oleśnicy był idealnym ku temu miejscem.
0: W Oleśnicy zaczęła wówczas rozwijać się osada targowa, dodaje Mira Sudecka, przewodniczka.
1: Różne źródła podają, mówi się, że być może już od X wieku ta osada istniała, choć pierwsze wzmianki już praktycznie o mieście, o większej osadzie mamy dopiero z wieku XIII, ale tak wnioskujemy ze źródeł historycznych, że ta osada na pewno była wcześniej. Ona się tutaj nam rozwijała, ale wiadomo jak to bywa z takimi miejscami. Mamy towary, mamy przepływ jakichś surowców, z czasem również środka płatniczego, a to jest genialny magnes na wszelkiego rodzaju osobistości spod ciemnej gwiazdy, tak bym powiedziała, więc książę wrocławski musiał dbać tutaj o swoją domenę, a przede wszystkim o bezpieczeństwo traktów handlowych, bo to było w jego interesie, żeby kupcy bezpiecznie mogli dojechać do Wrocławia, żeby tam zostawić swoje pieniążki po prostu i towary. Więc to książę wrocławski tutaj buduje gród obronny, tutaj obsadza swoją załogę, która miała właśnie dopilnować, żeby tu przy tej nowej osadzie targowej i tutaj przy tym fragmencie traktu kierującego do Wrocławia było po prostu bezpiecznie. I tu jest ten początek, sam początek.
0: Obecny monumentalny kształt zamek zawdzięcza czeskim podjebradom, a dzisiaj zwiedzający mogą podziwiać nie tylko reprezentacyjne wnętrza zamku i renesansową architekturę, ale także eksponaty, z którym wiążą się niezwykłe historie.
1: Ta bryła, którą możemy oglądać po dziś dzień, czyli ten potężny, renesansowy, monumentalny zamek, to jest właśnie dzieło czeskich podjebradów. Najpierw cały proces rozpoczyna Jan Podjebrad i on nam podwyższa wcześniej już istniejące za czasów piastowskich skrzydło zachodnie, czyli to najstarsze, podwyższa nam wieżę i buduje wolnostojący pałac. Pałac jest też do dzisiaj. To są kolejne ważne kroki, ale całą resztę tak naprawdę buduje tutaj jego bratanek, czyli Karol II Podjebrad. Wielki budowniczy zamku i on dobudowuje kolejne skrzydła, skrzydło wschodnie, skrzydło południowe. Łączy nam pałac z kościołem zamkowym, tym charakterystycznym dla Oleśnicy łącznikiem, takim naziemnym przejściem nad fosą i zamyka cały kompleks, więc mamy już wszystkie skrzydła, mamy podwyższoną wieżę około 40-metrową, mamy przepiękny pałac dwupiętrowy, no i właśnie ten łącznik dochodzący do kościoła zamkowego, co nam tworzy cały potężny kompleks. I to jest ciekawe, bo mamy tutaj renesans, a tego renesansu wcale nie ma tak dużo na Śląsku, bo później przychodzi barok historycznie i bardzo często przeróżne budowle, zarówno zamki, jak i kościoły ulegają tak zwanej barokizacji. Tutaj się to nie dzieje, przynajmniej nie z zewnątrz, bo późniejsze okresy, późniejsze rody, rodziny, które tutaj rządzą, mieszkają w zamku, one dokonują już zmian takich bardziej kosmetycznych we wnętrzach. Czyli przekształcają komnaty już pod swoje potrzeby, pod panującą modę.
0: Warto odwiedzić zamek w Oleśnicy, wiele tajemnic skrywa. Artykuł znajdziecie na naszej stronie internetowej w zakładce Dolny Śląsk. By dowiedzieć się więcej, warto po prostu do Oleśnicy pojechać i odwiedzić ten zamek, zobaczyć na własne oczy ogromną głowę słonia, która była trofeum przywiezionym z Indii.
2: Tak mija dzień w Radiu Rodzina.

0: Letnia szkoła boksu powróciła do gminy Kobierzyce. Boks wychodzi z sal treningowych i pojawia się tam, gdzie mieszkańcy najmniej się go spodziewają, przy remizie, myjni samochodowej czy serwisie, a to tylko kilka miejsc, w których odbywają się treningi. Stowarzyszenie Boks Kobierzyce po raz trzeci organizuje wakacyjną letnią szkołę boksu i zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych na bezpłatne treningi w różnych miejscowościach gminy. Andrzej Czerwiński, prezes Stowarzyszenia Boks Kobierzyce, podkreśla, że zajęcia odbywają się w nietypowych lokalizacjach, aby przyciągnąć uwagę mieszkańców.
1: Wpadliśmy na taki pomysł, że po prostu wyjdziemy w plener. W związku z tym, że nasza gmina Kobierzyce jest dość obszerna, tych wioseczek jest sporo, staramy się dotrzeć do wszystkich. Jest trzeci rok i jeszcze wszędzie nie byliśmy. Letnią szkołę zaczynamy cyklicznie od Bielan Wrocławskich. Co prawda też różne miejsca w Bielanach. To jest chyba najciekawsze w tym wszystkim, że to nie są takie naturalne miejsca typu przy świetlicy. Tutaj naszym celem jest, z różnymi opiniami to się spotyka, natomiast miejsca bardzo nieprzewidywalne typu myjnia samochodowa, typu remiza strażacka. Ostatnio w Bielanach, vis-a-vis kościoła, przy serwisie kosiarkowym. Chodzi nam o to, żeby ludzie nas zobaczyli, żeby ludzie do nas dołączyli. Mieliśmy w zeszłym roku taki trening, gdzie pani jechała z dwójką dzieci rowerami przez wioskę, zobaczyła, że coś się dzieje. Wszyscy w trójkę dołączyli, przeszli cały trening. Po treningu wręcz ludzie podchodzili do nas i pytali, co to, kiedy my znowu tutaj będziemy, bo dla nich to jest, jakby Mikołaj przyjechał na święta, to jest coś niesamowitego, że ktoś dla nich coś chce dać.
0: W przeciwieństwie do regularnych zajęć klubowych, wakacyjne treningi nie mają ograniczeń wiekowych. Organizatorzy zapewniają cały niezbędny sprzęt, dlatego wystarczy tylko sportowy strój, butelka wody, i oczywiście dobre chęci.
1: Jeżeli chodzi o letnią szkołę boksu, nie ma granic. Mogą przyjść najmłodsi, mamy dla nich rękawice, mamy sprzęt, nie muszą nic mieć swojego, wszystko jest dla nich przygotowane. Jeżeli chodzi o górną granicę, nie ma żadnej.
0: A boks to nie tylko rywalizacja. Jednym z celów projektu jest przełamywanie stereotypów związanych z boksem. Zdaniem prezesa stowarzyszenia, sport ten rozwija nie tylko sportową sprawność.
1: Wyjściem do społeczeństwa chcieliśmy pokazać tym właśnie starszym ludziom, że to jest najbezpieczniejszy sport, wydaje mi się, jaki jest możliwy. Ja to porównuję do nart, bo miałem doświadczenie i 3 lata nie chodziłem. 3 lata miałem problemy z kolanem. W boksie ja nie spotkałem się, jeżeli ktoś trenuje i trenuje z głową, żeby cokolwiek komuś się stało. Boks, boks daje nam charakter, pewność siebie.
0: Jak podkreślają organizatorzy, letnia szkoła boksu jest często pierwszym kontaktem mieszkańców z tą dyscypliną. Już w tym roku do klubu dołączyły dzieci, które po przypadkowym udziale w plenerowych zajęciach rozpoczęły regularne treningi. Aktualne informacje o terminach i miejscach kolejnych spotkań publikowane są na platformach Boks Kobierzyce w mediach społecznościowych. Ja kiedyś chodziłam na zajęcia z boksu na WF-ie, na studiach. Moim trenerem był taki bokser, można powiedzieć, zawodowy. Nie były to lekkie zajęcia na pewno, emocjonujące bardzo, ale satysfakcjonujące również. Taki sparring, oczywiście to nie było na żadnym zaawansowanym poziomie, trochę jak zabawa, ale fajna przygoda.

0: Polska dołącza do budowy europejskiej sieci satelitów. Rodzinny gang przemytników rozbity. Polskie kluby powalczą o awans do Ligi Mistrzów. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał dziś umowę na udział w budowie konstelacji Iris Square. Program to europejska odpowiedź na amerykańskie Starlinki. Ma zapewnić państwom Unii niezależną i bezpieczną łączność. To szczególnie ważne w sytuacjach kryzysowych, podkreśla szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: Dlatego, że ona decyduje o szybkości wysłania ratowników, o szybkości wysłania wsparcia, o szybkości podejmowania decyzji. Przecież wiemy też, że często to nie są decyzje, które mogą zapaść tylko i wyłącznie lokalnie. To są decyzje, które muszą być lokalnie podejmowane, ale potrzebna sił, zasobów, które z poziomu krajowego muszą być uruchamiane.
0: Unijny program bezpiecznej łączności satelitarnej ma zacząć działać w 2029 roku. Polska chce, by nad Wisłą powstało centrum zarządzania projektem rozbudowy natowskich rurociągów paliwowych. Sieć, która obecnie łączy Francję, Belgię, Luksemburg, Holandię i Niemcy, miałaby być w przyszłości przedłużona także do naszego kraju. Zapowiedział to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Pokoju będą używane dla jednostek cywilnych w trakcie zagrożenia jakąkolwiek agresją, będą używane dla jednostek i sprzętu wojskowego, czyli to jest najlepszy przykład dual use, podwójnego zastosowania inwestycji.
0: Decyzję o rozbudowie liczącej około 5000 km sieci rurociągów podjęto na lipcowym szczycie NATO w Ankarze.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: CBŚP rozbiło rodzinny gang przemytników narkotyków. Na jego czele stał mężczyzna odbywający karę pozbawienia wolności za inne przestępstwa. W wyniku skoordynowanej akcji zatrzymano 11 osób, a łącznie zarzuty usłyszało 12 podejrzanych, mówi Krzysztof Wrześniowski, rzecznik prasowy komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.
4: Trzon grupy mieli stanowić członkowie jednej rodziny. Poszczególne osoby odpowiadały za organizowanie dostaw narkotyków z Hiszpanii, ich odbiór w Polsce, pozyskiwanie kolejnych odbiorców, dalszą dystrybucję, a także pranie pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu. Podczas przeszukań mieszkań, pojazdów i innych wytypowanych obiektów funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków takich jak mefedron, kokaina, marihuana, MDMA, LSD czy haszysz.
0: Do zatrzymań doszło na terenie województw śląskiego i małopolskiego. Śledztwo ma charakter rozwojowy.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Rozpoczyna się kolejna odsłona serialu pod tytułem Polski Klub walczy o awans do Ligi Mistrzów. W tegorocznym odcinku mamy jednak wyjątkowo dwie główne role, a w nich Lech Poznań i Górnik Zabrze. Mistrzowie kraju na początek zmierzą się na wyjeździe z Orchus, a wicemistrzowie w Stambule z Fenerbahce. Wiemy, że będzie ciężko, mówi kapitan Górnika Erik Janża.
5: Bardzo ciężko. W ogóle nie myślę o wyniku. Myślimy tylko o tym, żeby zagrać lepsze spotkanie niż ostatnio. I oczywiście przyszliśmy tutaj, żeby powalczyć. Nie przyszliśmy tutaj z żadną białą flagą albo coś takiego. Po prostu mamy pewność siebie, że jesteśmy dobry. Pierwszy cel nam musi być taki, żeby nie stracić szybko bramki, bo potem będzie dużo, dużo trudniej.
0: Mecz Lecha w Danii o 19, a Górnika w Turcji o 20.
6: Już teraz sprawdzamy prognozy pogody. We Wrocławiu aktualnie 20 stopni i temperatura będzie już teraz tylko spadać. Jutro rano około 10 stopni w okolicach godziny 6, więc nie będą to wysokie temperatury. Maksymalnie 22 stopnie w dniu jutrzejszym. Może popadać zarówno jutro, jak i pojutrze we Wrocławiu i w okolicach. Aktualnie zachmurzenie duże, wieje wiatr i ciśnienie atmosferyczne jest niskie.
3: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Żegnam się z Wami, życzę wszystkim spokojnego wieczoru, jutro takiego samego poranka, no i takiego zastrzyku energii z otoczenia, bo może pogoda nam go nie dostarczyć. Będzie jutro rano raczej chłodno, słońca mało i opady deszczu, także warto zacząć dzień od takiego dobrego, małego rytuału, filiżanki, ciepłej herbaty, kawy, jakiejś ulubionej piosenki. Może od rana już Radio Rodzina będzie dostarczać właśnie takiej energetycznej muzyki na dobry początek dnia. Do usłyszenia już.

0: Autopromocja.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Autopromocja.

0: Rząd rozpoczyna reformę w systemie ochrony zdrowia. Przemysław Czarnek o referendum w sprawie polityki klimatycznej. Toprowcy szukają turystów, którzy kąpali się w Dolinie Pięciu Stawów. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Rząd zaczyna reformę w systemie ochrony zdrowia. Jedną z pierwszych zmian w przepisach ma być ustanowienie limitów zarobków dla lekarzy, mówi premier Donald Tusk.
1: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie.
0: Szef rządu dodał, że to godna płaca, bo i tak, jego zdaniem, lekarze będą zarabiać powyżej unijnej średniej. Rząd chce też wprowadzić limit czasu pracy lekarzy, to maksymalnie 2 etaty miesięcznie. Przemysław Czarnek poparł referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Takiego referendum żąda prezydent Karol Nawrocki. W wystąpieniu w Będzinie polityk Prawa i Sprawiedliwości krytykował koszty energii i politykę klimatyczną Unii.
2: Jesteśmy przekonani, że jeśli tylko Senat zgodziłby się na oddanie głosu Polakom, to przytłaczająca większość Polaków będzie przeciwko absurdom pani von der Leyen, Komisji Europejskiej, całej tej polityce klimatycznej, która niszczy gospodarkę europejską, w tym w szczególności polską.
0: Przemysław Czarnek protestował przeciwko wprowadzeniu europejskiego systemu handlu emisjami.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Papież wskazał, że pokój jest darem Boga, ale potrzebuje ludzi sumienia. Leon XIV napisał przedmowę do antologii swoich tekstów na temat pokoju.
4: Tytuł antologii odwołuje się do słów Leona XIV, które bardzo często powtarza. Rozbrojony i rozbrajający. Pokój jest darem. W przedmowie papież przytacza historię radzieckiego oficera, który 43 lata temu uchronił świat przed wojną jądrową, ponieważ zignorował błędną sygnalizację o amerykańskim ataku. Papież skomentował, świat, w którym decyzje podejmowałyby maszyny, byłby przerażający.
0: Relacje dla Vatican News przygotował Piotr Kowalczuk. Mandaty od 500 do 1000 zł grożą turystom, którzy kąpali się w Tatrach w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Nagrania z incydentu pojawiły się w internecie. Teraz tożsamość sprawców wykroczenia ustalają strażnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kąpiele na terenie parku są surowo zabronione. Dlaczego? O tym Tomasz Zając z TPN.
5: Chodzi o zanieczyszczenie wody z racji tego, że używamy różnych detergentów, kremów z filtrem do opalania. Kąpiąc się, spłukujemy je z siebie. W skrajnych przypadkach, to obserwowaliśmy 2-3 lata temu na Morskim Oku, tłuste plamy właśnie, które pochodziły z kremów. Więc jest to rodzaj niszczenia tej naturalnej przyrody, którą w naszym parku chronimy.
0: Miłośnicy kąpieli z Doliny Pięciu Stawów to prawdopodobnie Holendrzy. Ich namierzenie może być trudne, przyznaje straż TPN, bo nikt nie zgłosił od razu, że wchodzą do wody.
6: Reklama. Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
7: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
6: Reklama.
8: Tu Radio Rodzina.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

ciepłym spojrzeniu, uśmiechu przyjaźni, w kolorach jesieni, w blasku witraży.

0: To mogłeś być ty, to mogłem być ja, a kula się kręci w przestrzeni. Czy wybór, czy los, czy przepaść, czy most, kto z kim się na życie zamieni.
1: To mogę być ja, to możesz być ty, płaszcz z wełny utkany, czy z liści. Czy przepaść, czy most, czy wybór, czy los, a życie nie może się przyśnić.

0: działalności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Pokój jest darem zmartwychwstałego, ale potrzebuje też ludzi sumienia, pisze Leon XIV w przedmowie do antologii jego tekstów na temat pokoju. Oaza trzeciego stopnia w Rzymie. Tu formacja ożywa, mówią uczestnicy rekolekcji ruchu Światło Życie z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Biskupi Anglii i Walii podjęli decyzję o zawierzeniu kraju Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Antologię wypowiedzi Leona XIV na temat pokoju opublikowało po włosku watykańskie wydawnictwo Libreria Editrice Vaticana. Nosi ona tytuł Disarmata e Disarmante, La pace e un dono. Rozbrojony i rozbrajający, pokój jest darem. Papież przyznaje, że pokój jest wielkim pragnieniem wielu serc, ale zarazem jest on też zagrożony. Dziś aż 103 państwa są w jakiś sposób zaangażowane w wojnę.
2: W opublikowanej dziś przedmowie papież podkreśla, że pokój jest pierwszym darem, jaki zmartwychwstały Jezus podarował światu i uczniom, pozdrawiając ich słowami pokój wam. Papież przypomina jednak, że pokój zależy też od świadków, od ludzi, którzy osobiście przyczyniają się do budowania pokoju, kierując się własnym sumieniem. Świat, w którym to maszyny, bez względu na to, jak bardzo zaawansowane i szybsze od nas, podejmowałyby decyzje o bombardowaniu bezbronnych ludzi, byłby naprawdę przerażający. Od sumienia jednego człowieka może zależeć cały świat, pisze Leon XIV.
1: Nie tylko zwiedzają bazyliki, ale przeżywają rekolekcje w miejscach, które ksiądz Franciszek Blachnicki wpisał w program trzeciego stopnia ruchu Światło Życie. Młodzież i animatorzy podkreślają w rozmowie z Vatican News, że dopiero w Rzymie odkrywają pełny sens tej formacji.
3: No już od 1994 roku, dziękować Bogu, ciągle możemy być tutaj w Rzymie na oazach. Kolejna oaza, czwarty dzień oazy dzisiejszym trzeciego stopnia u świętego Piotra. Dzisiaj była Eucharystia w kaplicy litewskiej.
4: Rzym dla mnie to był zawsze takim miejscem, że chciałam bardzo przejechać. Ja poczułam, że wróciłam do domu. Widząc Bazylikę Świętego Piotra, to po prostu to jest takie pociągnięcie do centrum wiary dla mnie.
1: Biskupi Anglii i Walii podjęli decyzję o zawierzeniu kraju Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Inicjatywa wyszła od zwykłej parafianki. Angielski episkopat zapowiedział, że wybierze najwłaściwszy czas i miejsce zawierzenia, a szczegóły wkrótce zostaną opublikowane.
5: Sara Scott wysłała do biskupów list z prośbą o zawierzenie narodu Jezusowemu Sercu. Inicjatywę wsparła petycją, w której napisała, że wśród Brytyjczyków wiernych Kościołowi pojawiła się głęboka potrzeba powrotu do źródła miłości i miłosierdzia. I od tego właśnie rozpocznie się prawdziwa duchowa odnowa narodu. Jej pragnienie poruszyło biskupów. Zbadano, czy podobny akt został dokonany już wcześniej, od czasu emancypacji katolików w 1829 roku. Nie znaleziono świadectwa takiego zawierzenia, stąd biskupi z radością podjęli temat i zdecydowali, że taki akt zostanie dokonany. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Tu Radio Rodzina.

kluczykiem. W sosie teriyaki wyczytał z ruchu warg, że ona zawsze głodna i sama to nie żart.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71-7234-606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy, bo mimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.
3: Hi, this is Suzanne Vega and you're listening to Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, nazywam się Mieczysław Szcześniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.

Kiedy jeżyki chłód sierpnia zniechęci, zanim się zlecą gawrony z północy, zjadą się znowu do miasta studenci, spotkać szermierza i spojrzeć

Jesień jest świetna na spacer, na krzyki, bo opadają kolory z kasztanów. Mogę tak chodzić, nie myśląc o niczym, plan miasta zamiast mych zmartwień i planów. I tak czasami pomyślę po drodze, jak się ten świat prędko zmienia, mój Boże. Bo chociaż stał tu od kiedy przechodzę, to już nie spotka się nikt w Poltegorze.

Spotkasz tu ludzi wrośniętych w bruk grodu. Za arkadami wychodzą z ulicy. Albo krasnala, gagatka za młodu, co na więziennej do wyjścia dni liczy. I różne inne spotkania są w modzie. Na placu solnym z kwiaciarką wśród kwiecia, albo przy Szewskiej za murem w ogrodzie, albo na targach gdzieś w hali stulecia.

której się ludzi poznaje. Wieczór przystanki ogarnia, księżyc katedry dotyka. Wrocław jak wielka kawiarnia,